0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Mona Lisa, mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: Promocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
1: bakłażan.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
5: Tak, tak.
4: Od 6 do 9?
5: Od 6 do 9 w Żabce.
4: Za 6,99 i że na bogato.
5: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
4: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
5: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
4: Dokładnie.
6: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
2: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
7: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
8: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
9: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
10: W Katowicach otwarto centrum wspierające wdrażanie sztucznej inteligencji w biznesie oraz w administracji. W programie powiemy więcej, będzie też o prywatyzacji górnika, a nawet o oszczurzaniu Gliwic. Edyta Czekaj, zapraszam na magazyn i zaczynamy od Katowic. Sztuczna inteligencja jeszcze mocniej wejdzie do śląskiego biznesu i administracji. Ma w tym pomóc Centrum Kompetencyjne Sieci Badawczej Łukasiewicz, które zostało oficjalnie otwarte w stolicy Śląska.
11: Ewa Lipka, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Sztuczna inteligencja, rozwój technologii jest naszą codziennością w życiu codziennym, kiedy korzystamy z telefonów, z urządzeń technologicznych, ale jeszcze bardziej obecna jest w przemyśle. Nasi przedsiębiorcy wykorzystują ją, aby dostosować systemy, chociażby wdrażając wiele języków. Dzisiaj nie ma przepaści ani żadnego problemu, aby zatrudniać pracowników z całego świata. Oni mogą korzystać z tej samej taśmy produkcyjnej właśnie z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, wdrażając odpowiednie prompty. Na jednej zmianie w wielu przedsiębiorstwach w województwie śląskim pracują ludzie wykorzystujący język hiszpański, portugalski, ukraiński i polski. I to jest taki najbardziej codzienny przykład. Natomiast też trzeba zwrócić uwagę, że jest to wyzwanie, bo coraz więcej elementów, które wykonywali ludzie, wykorzystują dzisiaj maszyny z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Wiele zawodów znika i powstanie takiego centrum kompetencji jest na pewno bardzo ważne w tej drugim obszarze, bo to, że my wykorzystujemy sztuczną inteligencję, to wiemy, ale wykorzystujmy ją tak, aby tutaj też zabezpieczyć tych ludzi, którzy za chwilę pozostaną bez pracy. Jeden wspólny ekosystem, kiedy firmy z branży AI wchodzą gwałtownie na rynek, natomiast my wykorzystujemy ich przede wszystkim do implementowania wśród naszych tradycyjnych przedsiębiorstw, w naszych tradycyjnych przedsiębiorstwach. Projekt EDIH to projekt, który pozwala szczególnie mikro i małym przedsiębiorcom wykorzystać sztuczną inteligencję poprzez bezpłatne program spróbowania takiego modelu i zobaczenia, jak można go wykorzystać w takich małych przedsiębiorstwach, szczególnie polskich, bo mimo to, że duże koncerny na dzisiaj wykorzystują tą sztuczną inteligencję na wielu obszarach, to wciąż widzimy, że ci mniejsi boją się przede wszystkim kosztów. Dlatego też cieszymy się, że jako KSSE możemy oferować bezpłatny program dla przedsiębiorców, którzy mogą z tego typu diagnozy najpierw skorzystać i zobaczyć, jakby to działało w ich przedsiębiorstwie. na przykład poprzez implementację cyfrowego bliźniaka.
1: My wspieramy gospodarkę. Dzięki nam coś się poprawia i nie jesteśmy tylko jednostkami dla jednostek, bo rzeczywiście takimi nie jesteśmy. My implementujemy sztuczną inteligencję i implementujemy właśnie w kontekście wykorzystania tej nauki, zastosowania wiedzy, którą mamy, zastosowania też naszego doświadczenia. Mamy około 100 doświadczonych inżynierów i badaczy z zakresu sztucznej inteligencji. No, to nasze doświadczenie jest naprawdę duże i my potrafimy je wykorzystać i chcemy je wykorzystać i to jest właśnie to połączenie. Przykładów mamy bardzo dużo. My teraz mamy 20 projektów realizowanych i wszystkie te projekty są realizowane pod konkretne rozwiązania biznesowe. Natomiast takie fajne przykłady, które lubię. Pierwszy przykład to jest tworzenie automatycznego tłumacza z języka polskiego na polski język migowy i odwrotnie z polskiego języka z języka polskiego języka migowego na język polski. Jest to złożony proces, ponieważ te dwa języki są dla siebie zupełnie obce. W związku z tym tłumaczenie jest ich ciężkie. Nie mamy danych, żeby móc to tłumaczyć automatycznie, czy też nie mieliśmy danych. My zrealizowaliśmy projekt, w którym nie tylko zebraliśmy dane, nie tylko udostępniamy te dane wszystkim, bo je udostępniamy i każda firma może z nich korzystać. To nie jest tak, że my zrobiliśmy projekt, zamykamy dane tylko dla siebie, bo tylko my chcemy zrobić tłumacza. Nie. Jak jakaś firma, inny instytut zrobi to lepiej, to bardzo fajnie. My te dane oddajemy zupełnie za darmo. A robiąc te dane, stworzyliśmy książki. Przetłumaczyliśmy książki na polski język migowy. Dzięki temu przede wszystkim młodzież może czytać te książki i budować samego siebie. Jak Państwo widzicie, ja mówię teraz o danych, nie mówię wprost o sztucznej inteligencji, bo cały proces ze sztuczną inteligencją tak naprawdę związany jest z przygotowaniem się do uruchomienia jakiegoś algorytmu, który już znamy. No i właśnie ten proces przygotowania się, no to co jest na przykład w tym przypadku zebranie te danych. Mamy już automatyczne tłumaczenie. Nie jest ono jeszcze doskonałe, no bo ten projekt jest rozwojowy. Natomiast nad tym pracujemy i to już się rozwija. W przyszłym miesiącu, w czerwcu, mamy już wejście z testowaniem naszego systemu dla Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. To znaczy robimy to z Centrum Leczenia Oparzeń i naszym testowym elementem jest Centrum Leczenia Oparzeń, ale ten system będzie dla wszystkich szpitali, które będą mogły, czy będą chciały z niego korzystać w ramach współpracy z nami. Ten system to jest, to ładnie teraz brzmi, wszyscy mówimy asystenci, moglibyśmy być asystent lekarza, ale ten asystent się już troszkę słuchał. To tak naprawdę jest automatyczne uzupełnianie wszelkiej dokumentacji, ale ja nie mówię o zwykłym nagrywaniu i przejściu z LLM-a, które są dzisiaj modne na zwykły zapis. Nie, to jest zapewnienie dokumentacji takiej, jak ci lekarze przygotowywali, z takimi zakresami i z tymi koniecznymi przez nich rzeczy, które oni uważają. No i wreszcie zgodne z NFZ-em. Do tego będzie to działać podczas obchodów. Te obchody będą już przynajmniej archiwizacja danych związanych z tymi obchodami będzie dosyć dużo łatwiejsza i będzie pełna podczas operacji. To jest szeroki system. Do tego rozwijamy też ze szpitalem, choć tu już współpraca wchodzi też inny szpital. Rozwijamy system generalnie obsługi szpitala, harmonogramowanie, które jest bardzo trudne. Brakuje nam lekarzy, anestezjologów. Ułożenie tego w odpowiedni sposób jest procesem, powiem tak nieładnie, NP zupełnym, miało nie być o nauce, ale jest po prostu takim trudnym, nierozwiązywalnym. W związku z tym tutaj wspomaganie ze sztuczną inteligencją jest pomocne. Robimy cyfrowe bliźniaki dla przedsiębiorstw. Robimy technologię dla wojska. Nie mogę o niej mówić, bo akurat ona tutaj ten zakres mi na to nie pozwala. Wreszcie jesteśmy w Katowicach. Wspieramy GKS Katowice w sposób analityczny i użycia sztucznej inteligencji w przewidywaniu, który piłkarz byłby dobry dla nas w przyszłości. GKS Katowice jest z tego bardzo zadowolony i myślę, że mogą też to potwierdzić. Jan Kozak, dyrektor sieci badawczej Łukasiewicz, Instytut Sztucznej Inteligencji i Cyberbezpieczeństwa, można powiedzieć w skrócie Łukasiewicz AI.
10: Przedsiębiorca czy samorządowiec będzie mógł spotkać się w centrum z naukowcem czy inżynierem i dowiedzieć się, jak wykorzystać sztuczną inteligencję do zwiększenia efektywności. A teraz prezydent Zabrza Kamil Żbikowski o prywatyzacji górnika cały czas głośno w tym temacie.
12: Doszło do wyrażenia przez Radę Miasta Zabrze zgody na transakcję zbycia większościowego pakietu akcji spółki akcyjnej Górnik Zabrze, co otwiera nam już ten ostatni krok, czyli po drogę do podpisania dokumentów, co nastąpi w najbliższych dniach, więc ta finalizacja nastąpi jeszcze przed końcem sezonu, tak jak zostało to założone, więc mimo jakichś tam wcześniejszych drobnych opóźnień, jeśli chodzi o te terminy pośrednie tych kroków, które prowadziły do tego celu, to ten cel materializuje się tak jak sobie gdzieś tam wymarzyłem i założyłem wcześniej, przychodząc tutaj do urzędu i biorąc się za ten proces, że nastąpi to przed końcem obecnego sezonu Ekstraklasy. Więc na ostatnim meczu sezonu, na który też kibiców serdecznie zapraszam, będzie już Górnik funkcjonował w nowym składzie właścicielskim. Łukasz Podolski, jego holding będzie większościowym akcjonariuszem, nowym właścicielem Górnika Zabrze. Miasto zostaje z jedną symboliczną akcją, z pewnym patronatem i oczywiście chęcią wspierania Górnika Zabrze oraz tym historycznym bagażem i doświadczeniem w zarządzaniu spółką Górnik Zabrze. Oczywiście będziemy dalej jako miasto Zabrze wspierać sport młodzieżowy, dbać o infrastrukturę sportową, wspierać sport amatorski i będziemy liczyć na dobrą współpracę z nowym właścicielem Górnika Zabrze. Stadion miejski w Zabrzu pozostaje miejski, więc tutaj będziemy mieli bardzo ścisłe relacje, więc liczymy na i dobrą współpracę i oczywiście życzymy Górnikowi Zabrze wszystkiego, co najlepsze, bo też dobra sytuacja Górnika Zabrze to zarówno wizerunkowo, jak i materialnie będzie dla naszego miasta sukces, a jednocześnie będzie zapewniał to, że korzystając z infrastruktury tutaj w Zabrzu, pozostając oczywiście w Zabrzu, co jest warunkiem tej transakcji, Górnik Zabrze będzie związany z tymi naszymi jednostkami, ze stadionem w Zabrzu i pozostałą infrastrukturą sportową, z której korzysta. Dziękuję moim współpracownikom, obsłudze prawnej, pracownikom jednostek takich jak Arena Zabrze czy Jednostka Gospodarki Nieruchomości w Zabrzu. Dziękuję też naszym partnerom i drugiej stronie negocjacji. Dziękuję Łukaszowi Podolskiemu za to, że wydaje się, dobrze się rozumieliśmy i że wzajemnie potrafiliśmy zaakceptować swoje zarówno ograniczenia, jak i możliwości i ramy prawne, w których mogliśmy to zrobić, a także uwarunkowania finansowe, które zarówno ze strony miasta, jak i oczywiście ze strony klubu i przyszłego inwestora trzeba było zabezpieczyć i wyjść im naprzeciw. To się udało. Myślę, że to duży sukces otwierający zarówno nowy rozdział w historii Górnika Zabrze, jak i też zamykający pewien rozdział i pozwalający otworzyć inne priorytety w samym mieście. Będziemy mogli skupić się jako miasto na właśnie infrastrukturze sportowej i wsparciu sportu nieprofesjonalnego.
10: Kamil Bikowski mówił o prywatyzacji Górnika. Kamil Bikowski oczywiście prezydent Zabrze. A teraz już Gliwice i Paulina Kozioł ze swoim materiałem.
13: Gliwice idą na wojnę ze szczurami. Gryzonie za bardzo się panoszą i były na nie skargi od mieszkańców, mówi Mariusz Kopeć z ratusza.
14: Problem gryzoni praktycznie dotyczy dużych miast, wszystkich dużych miast. Tego obszaru zabudowy Zwartej, tam gdzie prowadzi się działalność gospodarczą, gastronomiczną. Najważniejsze jest, żeby jednak reagować szybko i taka reakcja tutaj jest ze strony prezydent Gliwic Katarzyny Kuczyńskiej-Budki. W związku z różnymi zgłoszeniami licznymi na social media, ale również i do Straży Miejskiej została podjęta decyzja, że będzie przeprowadzana taka deratyzacja prewencyjna na przełomie, myślę, że czerwiec i lipiec. Ta deratyzacja potrwa jeden miesiąc. Będzie rozstawionych 120 karmników, do których wyspecjalizowana firma dostarczy odpowiednie trutki. Będą te karmiki uzupełniane tą karmą, tymi trutkami dwa razy w tygodniu, natomiast jeśli pojawi się gryzoń w tym karmniku bądź gdzieś w tej przestrzeni publicznej martwy, to oczywiście działania są podejmowane niezwłocznie, aby usunąć i zutylizować takiego gryzonia.
13: Skąd ten problem mógł się wziąć akurat, jeśli chodzi o Starówkę?
14: Ten problem tak naprawdę, tak jak powiedziałem wcześniej, dotyczy większych miast. Ten problem pojawia się na wiosnę, pojawia się w takim okresie letnim, ale też, to trzeba też powiedzieć, jako ludzie też nie pomagamy, ponieważ pozostawiając w śmieciach, w odpadach komunalnych resztki jedzenia, czy pozostawiając nawet jedzenie w tej przestrzeni publicznej, to tak naprawdę zapraszamy tutaj gryzonie do stołowania się, a zatem tak się dzieje. Niestety tutaj też musimy uderzyć się w pierś, że takie praktyki niestety, ale nie pomagają, a zatem takie działanie prewencyjne, które w Gliwicach będziemy organizować, staje się konieczne. I warto jeszcze przypomnieć, że w Gliwicach obowiązuje regulamin o utrzymaniu porządku i czystości na terenie miasta. I w tym regulaminie jest zapis, a służby porządkowe ten zapis również egzekwują, że od 15 marca do 15 kwietnia i od 15 września do 15 października właściciele właściciele nieruchomości, zakładów przemysłowych, gastronomicznych czy nawet gospodarstw rolnych mają obowiązek na swoim terenie przeprowadzić właśnie taką akcję deratyzacyjną.
13: Czyli to jest taka dodatkowa po prostu akcja w odpowiedzi na zgłoszenia mieszkańców. A jak dużo było tych zgłoszeń?
14: Tych zgłoszeń było kilkanaście, ale nie będziemy się licytować. Jest zgłoszenie, przeszkadza to mieszkańcom, komfort mieszkańców i przede wszystkim tutaj dochowanie przepisom sanitarnym wierności jest dla nas najważniejsze. A zatem jeśli jest problem, podejmujemy skuteczne działanie. Ono dotyczy Starówki w tym takim obszarze pomiędzy ulicą Górnych Wałów i Dolnych Wałów, czyli tego pierścienia, w którym znajduje się Gliwicka Starówka. 120 karmników tam powstanie, a zatem firma deratyzacyjna przejmie działanie nad Starówką.
13: Rozumiem, że te karmniki będą tak ustawione, żeby inne zwierzęta gdzieś tam z nich nie skorzystały, ptaki albo jakieś psy, koty.
14: Tak, zwróciliśmy też na to uwagę i tutaj wyspecjalizowana firma oczywiście też ma świadomość tego, że ta trutka, która będzie, to ma być rzeczywiście w tych karmnikach, wokół tego karmnika ma być zachowana absolutna czystość, ale też będziemy prowadzić taką kampanię informacyjną, że jest prowadzony ten proces deratyzacyjny na terenie Starówki i osoby, które rzeczywiście przechadzają się ze swoimi pupilami, zwierzętami, żeby również zachowały tutaj szczególną ostrożność.
13: O deratyzacji, która będzie przeprowadzona w czerwcu i w lipcu na Gliwickiej Starówce, mówił Mariusz Kopeć.
10: Informację zebrała dla nas Paulina Kozioł. Paulinko, dziękuję.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
7: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
15: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
16: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
10: Brunetki, blondynki, a wszystkie was dziewczynki całować chcę. Kto tego nie zna? Czy usłyszymy to podczas festiwalu? Sprawdzimy to dziś w programie. Za chwilę więcej w tym temacie Magda Mleczko, która zabierze nas w świat kultury, ale mówić będziemy też o korepetycjach za pomoc. To pomysł naszych śląskich studentów. No to lecimy na początek. Magda Mleczko.
17: Urodził się 124 lata temu w Sosnowcu. Jego mama była Żydówką, ojciec piekarzem. Uczęszczał do Staszica, bardzo dobrego gimnazjum, grał w piłkarskiej ekipie, dzięki której powstało Wielkie Zagłębie, czyli w klubie Wiktoria Sosnowiec. Często podobno bił się z kolegami, po jednej z bujek doznał poważnego urazu nosa i to podobno dzięki temu jego głos był aż tak bardzo charakterystyczny. I w tym wszystkim jest prawdy. O tym zaraz opowie nam pani Małgorzata Sznicer. Dzień dobry, witam serdecznie.
18: Dzień dobry państwu.
17: Przede wszystkim wyjaśnijmy, mowa o Janie Kiepurze. A dlaczego o nim mówimy? Dlatego, że właśnie z okazji jego urodzin w Sosnowcu odbędzie się trzecia edycja Festiwalu Filmów Muzycznych imienia Jana Kiepury w sali widowiskowo-koncertowej Muza imienia Władysława Szpilmana. To wydarzenie w dniach od 27 maja do 30 maja. To będą tylko filmy, czy też jakieś koncerty? A te filmy to jakie w ogóle?
18: Nasz festiwal charakteryzuje się tym, iż łączy sztukę filmową z muzyką na żywo. W związku z tym w ciągu trzech kolejnych dni festiwalu wyświetlamy perełki Światowego Kina Muzycznego. Rozpoczynamy zawsze filmem z udziałem Jana Kiepury, co naprawdę, proszę mi wierzyć, nie jest łatwym przedsięwzięciem, ponieważ te filmy są rozrzucone po świecie i nie są zbyt dobrej jakości. W związku z tym musimy doprowadzić ten film do takiego stanu, aby nasi widzowie byli usatysfakcjonowani. I to jest po prostu ewenement na skalę światową, ponieważ nigdzie na świecie państwo tego filmu obecnie nie zobaczycie, a będzie to tym razem Zdobyć cię muszę, film z 1933 roku. I w czwartym dniu festiwalu jak zwykle podsumowujemy festiwal muzycznie, czyli w czwartym dniu to koncert składający się z utworów przedstawionych w ciągu trzech dni filmu. A będą to oprócz filmu Zdobyć cię muszę, Niczego nie żałuję, biograficzny film o Edith Piaf, wybitnej piosenkarce francuskiej z główną rolą Marion Cotillard, film nagrodzony właściwie wszystkimi możliwymi światowymi nagrodami, od Oscarów i Cezarów, poprzez BAFTę i Złote Globy. Także jest to również wielka okazja do tego, żeby ten film zobaczyć. Jest naprawdę wspaniały, jak wspaniała była Edith. I też zapewniam, że nie zobaczycie Państwo tego filmu nigdzie w Polsce, poza naszym festiwalem. Drugi dzień poświęcamy Elvisowi Presleyowi. Mamy dwa filmy i w jednym Presley występuje jako aktor i był to jego debiut filmowy, czyli podobnie jak Kiepura, właśnie Elvis również występował w filmie Love Me Tender, czyli Kochaj Mnie Czule, film z 1956 roku. I w tym dniu łączymy go z biografią nakręconą w 2022 roku przez Baza Luhrmanna. I aktor, który wcielił się w rolę Elvisa, Austin Butler, również zdobył Złoty Glob za rolę męską, a sam film miał 8 nominacji do Oscara i 4 do nagród BAFTA. Ostatni dzień filmowy poświęcamy musicalowi. To jest taka specyficzna forma filmu muzycznego. Musicale grane na deskach, między innymi West Endu w Londynie, Moulin Rouge. Obecnie możemy zobaczyć tamten musical, a w Sosnowcu możecie go Państwo zobaczyć w formie filmowej z główną rolą Nicole Kidman, która również za tę rolę była wielokrotnie nagradzana. I wreszcie ostatnia perełka w naszym naszyjniku festiwalowym to Amerykanin w Paryżu. Film z 1951 roku, również o charakterze musicalowym, no i ze wspaniałą muzyką George'a Gershwina.
19: Ja bym chciała jeszcze wrócić do pierwszego filmu, który otworzy ten festiwal, czyli Zdobyć się muszę, komedii muzycznej z udziałem Jana Kiepury, romans nawet z udziałem Jana Kiepury. On był bardzo kochliwy chyba.
18: No, myślę, że miał duże serce i na pewno niejednokrotnie pałało ono miłością do pięknej kobiety, ale wybrał na żonę również aktorkę i śpiewaczkę Martę Eggert. Związek ten był szczęśliwy i zaowocował dwoma synami, którzy do tej pory żyją. Jeden w Nowym Jorku, drugi w Szwajcarii, z tego co się orientuję. I myślę, że był szczęśliwy w tym małżeństwie. No ale pewnie jak każdy artysta miał
19: sporo fanek.
18: Sporo, po prostu.
19: Zwłaszcza, że był bardzo charyzmatyczny, bardzo spontaniczny, także w swoich występach, bo potrafił występować tak po prostu ad hoc.
18: Tak. To była jego cecha charakterystyczna. Z lat takich młodzieńczych słynna jest taka scena opisana w jednej z biografii Jana Kiepury, wydaje mi się, że przez pana Waldorfa, w piekarni jego ojca. Kiedy kolejka ludzi stoi, czekając na wypiek chleba, wchodzi młody Janek i ludzie proszą go, aby coś zaśpiewał. I on po prostu bez żadnego proszenia zaczyna, no i ludzie są po prostu przeszczęśliwi. Także tego typu właśnie momenty są bardzo charakterystyczne dla jego biografii, jak również śpiewanie z samochodu dla tłumów, śpiewanie na lotnisku dla tłumów, którego zawsze witały. No i ta słynna scena, prawda, związana z Katowicami, występ z balkonu hotelu Monopol w Katowicach po ślubie z Martą Eggert.
19: Tak się zastanawiałam, czy ten balkon jeszcze istnieje.
18: Myślę, że tak. To jest taki narożny balkon i w archiwach można się dokopać materiału z tego właśnie występu.
19: Ale tak naprawdę to chyba nie jest wyeksponowane dzisiaj, że z tego balkonu śpiewał Jan Kiepura.
18: No może hotel Monopol, właściciele hotelu Monopol jeszcze o tym nie wiedzą.
19: Fajnie by było, gdyby to na przykład zaakceptowali
17: akcentowali tą obecność jednego z najpopularniejszych sosnowiczan w historii właśnie w tym miejscu, bo on ten plebiscyt na najbardziej popularnego sosnowiczanina w historii wygrał po prostu od tak, ad hoc, tak jak właśnie śpiewał. Tak. No był w swoich czasach jednym z najbardziej znanych w świecie Polaków, a prostym chłopakiem z Sosnowca.
18: No myślę, że do tej sławy przyczyniło się kilka rzeczy. No oczywiście niewątpliwie talent, prawda, muzyczny i głos i to, że wszystkie sceny operowe świata stały przed nim otworem, ale również dużą wagę miały w tej promocji osoby i głosu właśnie te filmy, ponieważ on w latach 20. XX wieku, kiedy rozpoczynał się ten romans z kinematografią, jakby wyczuł to nowe medium, które wchodziło na światowe rynki i to zapewniło mu właśnie naprawdę światową sławę. Poza tym lubił ludzi. Wydaje mi się, że to właśnie ten bezpośredni kontakt i ta energia, którą przekazywał podczas swoich występów, to zapewniło mu nieśmiertelność.
17: Małgorzata Sznicer, organizatorka tego festiwalu, bardzo dziękuję.
10: Nie wiem, jak teraz przejdziemy do matematyki i korepetycji, ale może jednak się uda. Paulina Kozioł.
13: Studenci Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach chcą wesprzeć chorego profesora i ruszają z akcją, w której wykorzystają swoją wiedzę matematyczną, mówi student i pomysłodawca akcji Arkadiusz Gnus.
20: Wyszliśmy z pomysłem, bo zastanawialiśmy się, jak możemy mu pomóc w jego chorobie i w zbiórce i uznałem, że najlepsze, co potrafimy robić, to uczyć innych matematyki, bo w końcu jesteśmy studentami i sami się jej uczymy. Więc wpadłem na pomysł, żeby dawać korepetycje z matematyki zdalnie wszystkim osobom, które wpłacą na zbiórkę i wyślą na Facebooka naszego koło naukowe matematyków Uniwersytetu Śląskiego, potwierdzenie wpłaty za pomocą albo screenshot, albo jakiś tam wyciąg z banku w dowolnej formie.
13: Teraz koniec roku szkolnego się zbliża, więc wszyscy uczniowie, którzy chcą poprawić oceny, mogą na przykład z matematyki, mogą na takie korepetycje na przykład się zgłaszać, tak?
20: Tak, oczywiście. Jest końcówka roku szkolnego, więc wszystkie jakieś, jak ktoś chce wyciągnąć ocenę na trójkę, na czwórkę, na piątkę, czy nawet ma problem ze zdaniem, bo wiadomo, matematyka nie jest najprostszym przedmiotem, no to oferujemy taką pomoc. To są godzinne korki, pełna godzina, 60 minut, nie tak jak w szkole, więc jest to dostatecznie dużo czasu, żeby jakąś zrobić powtórkę przed sprawdzianem, przed kartkówką, czy poprawić ocenę.
13: Z wszystkim sobie poradzisz, jeśli chodzi o matematykę, o zadania?
20: Myślę, że tak. Oferujemy nie tylko uczniom ze szkoły podstawowej, ani z szkoły średniej, tylko jak ktoś na studiach też chce przed kolokwium czy coś, pomoc, czy na Politechnice, innym uniwersytecie też oferujemy taką pomoc.
13: Skąd właśnie się pojawił taki pomysł, żeby akurat w ten sposób pomóc profesorowi?
20: Większość osób, które uczęszcza do koła, udziela korepetycji prywatnie, więc mamy w tym doświadczenie. Mamy też grono pedagogiczne w naszym kole naukowym, więc też mamy takie zaplecze pod tym względem. Dodatkowo matematyka jest pożądanym przedmiotem. Jako korepetycje dużo osób, uczniów uczęszcza na takie zajęcia, więc jest popyt, jest podaż. Chcieliśmy się wbić z tym i myślę, że fajnie to wyszło i wyjdzie.
13: Czyli ty też ten swój cenny czas, cenną wiedzę przekażesz właśnie za to, że ktoś wesprze zrzutkę, zbiórkę na pomoc dla chorego profesora.
20: Godzina czasu poświęcić uczniowi po to, żeby nasz profesor, który jest opiekunem naszego koła naukowego, miał lepsze życie, tak, w kwestii i sprzęt medyczny, na które są te pieniądze przeznaczone, i na leki, i na samochód, który jest mu potrzebny, to jak najbardziej to będzie miło spędzona godzina czasu z uczniem.
13: Czy już miałeś takie korepetycje? Już ktoś wpłacił na zbiórkę?
20: Na razie zgłosiło się tylko kilka pojedynczych osób, bo wiadomo, to jeszcze nie jest tak rozreklamowane, dużo osób jeszcze o tym nie wie. Ja jeszcze osobiście nie udzielałem korepetycji, jesteśmy w trakcie dogadywania terminów.
13: A na co choruje profesor, możemy powiedzieć?
20: Profesor choruje na stwardnienie rozsiane. Jest to bardzo poważna choroba, nieuleczalna, więc niestety każda pomoc finansowa, która pomoże mu po prostu żyć w lepszym stanie, w lepszych warunkach, na to są przeznaczane te pieniądze i na to chcemy mu pomóc.
13: A jaki jest cel, jaka kwota jest taka maksymalna tej zbiórki?
20: W momencie ruszenia zbiórki tam bodajże było 40 tysięcy złotych, ale to w przeciągu kilku godzin już było zapełnione i cały czas ten limit zbiórki, ten limit górny się zwiększa. Po prostu jest bardzo dużo wpłat, bardzo dużo chętnych, więc cały czas się zwiększa. Aktualnie nie jestem w stanie powiedzieć, jaki jest limit górny, ale każda złotówka jest przeznaczona właśnie na leczenie zaproszenie i pomoc.
0: To powiedz jeszcze, z jakimi na przykład zadaniami można się zgłaszać na takie korepetycje?
20: O, ze wszystkimi. No, czy to jak ktoś ma problem z procentami przed kartkówką, czy jak do matury rozszerzonej się uczyli uczniowie, z geometrii, z kwadratami, czy tam w układzie współrzędnych, funkcje. No tak naprawdę ze wszystkiego jesteśmy w stanie pomóc, ze wszystkim jesteśmy sobie w stanie poradzić i sensownie wytłumaczyć uczniom. Nie tak, że to będzie tylko odbębnić, tylko faktycznie ta wiedza w nim zostanie.
0: A jak długo ta akcja będzie kontynuowana? Czy wraz z rozpoczęciem potem nowego roku szkolnego też będziesz kontynuował tę akcję?
20: Aktualnie akcja trwa do końca czerwca, czyli tak jak jest rok szkolny. Jak ktoś nie zdał matury, bo wiadomo, matematyka jest trudnym przedmiotem, więc każdemu może się powinąć noga i się zgłosić do nas przez wakacje, też pomożemy. Wprawdzie może być mniej osób w naszym kole dostępnych, bo są wakacje, terminy wyjazdowe, ale na pewno znajdą się osoby, które pomogą. Potem, jeśli dalej będzie zapotrzebowanie, a nie wątpię, to raczej dopiero od października ruszymy, jak się zacznie też na studiach kolejny semestr.
0: Ile osób jest w kole naukowym, w waszym kole naukowym i ile osób się zaangażowało w tę akcję? Ile osób udziela tych korepetycji?
20: W naszym kole naukowym jest ponad 15 osób. Jak na nasz wydział uważam, że jest to dobry wynik. Wszyscy jednogłośnie wyrazili chęć i zaangażowanie, że pomogą, bo jednak profesor Dawidowski jest naszym opiekunem, zawsze chętnie pomagał i to w kwestiach jako promotor do prac magisterskich, licencjackich, czy również do wypełnienia wszelkich formularzy, jak mieliśmy, jeździliśmy na wyjazdy, różne konferencje, więc w naszej grupie nie było nikogo, kto nie chciałby pomóc.
21: Stanisław Janusz nazywam się, jestem studentem trzeciego roku studiów pierwszego stopnia, czyli licencjackich, na kierunku matematyka, w specjalności zastosowania w informatyce.
0: Co myślisz o takiej akcji pomocowej?
21: Myślę, że to jest dobry sposób na zapewnienie środków dla pracownika uczelni, dla naszego bliskiego dość profesora i naszego opiekuna. Dobry sposób na połączenie tego, co potrafimy robić i czym możemy się dzielić jako studenci matematyki, czyli wiedzą o matematyce, w zamian za pomoc dla osoby, na której nam zależy.
0: Zbiórkę i szczegóły tej akcji znajdziecie na stronie Koła Naukowego Matematyków UŚ.
10: Trzymamy kciuki za akcję. Dziękuję. Edyta Czekaj.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
22: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
23: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
22: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.

wreszcie nadszedł 22 maja, czyli dzień, w którym skończą się utrudnienia w Sosnowcu. Utrudnienia związane z zamknięciem przejazdu pod wiaduktem w ciągu ulicy Piłsudskiego. Do godziny 20 jeszcze problemy objazdy, ale potem sytuacja będzie wracać do normy.

Kto już dzisiaj zdążył pomyśleć? No w końcu, it's Friday, piątek, piąteczek, zaczynamy i podkręcamy tempo. Waldek Derłak, dzień dobry, cześć, no wstawajcie, bo już 6:30.

Just Ajax Jack Style, Turn the Lights Off w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo i sprawdzamy waszą formę i plany na piątek. Dzwońcie teraz pod 321-321-777. Jest kubek Melo Radia do zgarnięcia dla was, tak żebyście poczuli, że to jest wasz dzień. Najlepiej od samego rana. Czekam, dzwońcie szybko pod 321-321-777. Kubek Melo Radia może być wasz.

0: Just the way you are, Milky, David Guetta. Tak podkręcamy tempo od rana w piątek, piąteczek, specjalnie dla was i razem z wami, i teraz razem z Natalią. Siema Natalia, cześć.
1: Cześć, hej.
0: No cześć, co tam Natalia u ciebie? Podobno jest coś, czym można się pochwalić, co?
1: No dokładnie tak, bo ja już zaczęłam weekend, także jest słońce, jest ciepełko, więc zapowiada się fantastycznie.
0: Ty sobie wyobraź teraz, że wszyscy, którzy cię słuchają, my też po prostu ci zazdroszczą tak mega, mega mocno. A jakie plany na ten weekend?
1: No, jeśli właśnie będzie pogoda taka, jak się zapowiada, to na pewno jakieś spacerki, piknik, może jakiś grill spadnie, także relax i chill.
0: Jak sami widzicie, no Natalia się nie ogranicza, więc może i może jakieś może. Dobra, rozpędziłem się, uwaga. To teraz rozpędzałem się, Natalia, uważaj, bo mam dla ciebie... Trzy szoty w Melo. Czyli trzy szybkie pytania, po których będziemy już wiedzieć o tobie prawie wszystko. Uwaga, Natalia, wąż czy pająk?
1: Ani to, ale ostatecznie niech będzie wąż.
0: Rozumiem twoją opcję i odpowiedź. Uwaga, wolisz posty czy storiesy na Instagramie?
1: Posty.
0: A impreza to w domu czy na mieście, Natalia?
1: Niech będzie na mieście.
0: Ale z tego, co słyszę, to i tu jest fajnie, nie?
1: Dokładnie tak.
0: I to rozumiem. Kubek Meloradia, już pakujemy i już wysyłamy do ciebie fajnego piątku i udanego weekendu. Trzy szoty w Melo.

0: DJ Antoine, welcome to Saint-Tropez. Pewnie, że sprawdzimy dla was już za chwilę w prognozie pogody, gdzie będzie dzisiaj cieplej. U nas czy w Saint-Tropez, może za chwilę też newsy.
1: A w nich kolejny zwrot w sprawie amerykańskich żołnierzy w Polsce. Jaki? Już za chwilę o tym.
2: A już o siódmej zagramy
0: Bebe Rexha, Faithless, New Religion w Melo. Mocny początek kolejnej godziny przed wami razem z Meloradiem. Tak, podkręcamy tempo w piątek rano.
2: Reklama.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści pięcioro suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
5: No jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
4: Get ready with me.
5: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
4: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
5: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
6: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
7: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
8: Ach, to niska cena.
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
12: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
13: Tak, tak.
12: Od 6 do 9.
13: Od 6 do 9 w Rzepce.
12: Za 6,99 i że na bogato.
13: Teraz w Rzepce od 6 do 9 w super cenie.
12: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
13: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
12: Dokładnie.
14: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99.

0: Gotowanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolni swój czas.
1: A cappuccino też za 7?
0: Też.
1: A flat white?
0: Też.
1: A...
0: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w super cenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofa.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: O reklamie.

0: Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Pogoda.
1: W Katowicach tym razem temperatura nieco wyższa od tej wczorajszej. Dziś 22 stopnie, jutro 24 i najcieplejsza z tego weekendu będzie niedziela. Nawet 27 stopni. Czeka nas kilka ładniejszych, pogodniejszych dni. Aż do poniedziałku ma być ładnie. We wtorek możliwy deszcz. Rozpada się na początku czerwca. Padać będzie przez kilka dni.
2: To już prawie 7 rano w piątek. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
3: Zwrot w sprawie wysłania amerykańskich żołnierzy do Polski. Donald Trump ogłosił, że do naszego kraju trafi dodatkowo 5 tysięcy wojskowych. Decyzję opublikował na swoim portalu Truth Social. W niedzielę referendum w Krakowie to w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego i Rady Miasta. Tylko do północy można publikować materiały o referendum. Później nie trzeba jednak ich usuwać, wyjaśnia Barbara Golanko z Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie.
4: Materiały umieszczone wcześniej w prasie albo w internecie mogą pozostać w okresie ciszy referendalnej, ale tylko pod warunkiem, że nie będą dokonywane żadne zmiany.
3: Podawanie dalej takich treści może zostać uznane za naruszenie ciszy referendalnej. Na rynku hurtowym jest coraz więcej krajowych truskawek, jednak z powodu niezbyt ciepłej pogody ich ceny nie spadają. Wynoszą od 16 do 22 zł za kilogram.
5: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
2: Obiecujemy wam, dzisiaj będzie gorąco, będzie słodko, będzie energetycznie, bo w końcu zaczniemy weekend wcześniej niż inni, ale na razie to mamy siódmą i podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria. Siemanko! Hello.

0: Edith Riga w Meloradiu. Podkręcamy tempo dzisiaj w piątek. No to słuchajcie, czekamy na wasze odjechane, fajne, oryginalne głosówki. Wyobraźcie sobie, że zapowiadacie weekend, jakbyście wprowadzili go na ring, na jakiejś gali boksu, kickboxingu albo MMA, albo na jakimś rozdaniu Oscarów, tak żeby to zabrzmiało odpowiednio fajnie. Może być, Daria, coś takiego, nie? Tak mogę? Uwaga! Weekend!
1: Dobrze? Pięknie. Super, to ja bym powiedziała tak. Po lewej stronie znajduje się, a po prawej... Też dobrze? Też
0: dobrze.
1: Jest
0: okej? Okay? Dobra. Nawet lepiej. Pełne uznanie. Słuchajcie, czekamy na wasze głosówki. To rzućcie coś od siebie, ogłoście całej Polsce weekend w jakiś fantastyczny sposób. Czekamy na meloradio.pl. Wbijajcie i tam nagrywajcie głosówki. Czekamy, a za najfajniejsze to oczywiście jest Super Melo Merch do zgarnięcia. Dorzucasz coś od siebie?
2: Zbliża się 9:45, to jest weekend. Marcin Sikora, zapraszam.

0: Ale mega klasyczek niesie nas w kierunku weekendu. Four Strings, Take Me Away w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, a w necie pojawiło się ogłoszenie, które wywołało prawdziwą burzę. Słuchajcie, na sprzedaż wystawiono leśniczówkę, a razem z nią całą wieś. Daria, uważaj, bo to okolice twojej parafii, czyli w okolicach Częstochowy. W tej wsi nie ma innych mieszkańców, ani żadnych innych domów, wyobraźcie sobie. Jest za to sporo terenu, gdzie można się poczuć jak pan na Włosiach, jak to się mówiło, na totalnym odludziu. Jak marudzicie, że wasz sąsiad jest za głośny i was denerwuje, no to tam na pewno będziecie mieli spokój totalny. Ja tak sobie pomyślałem, słuchaj Daria, że jeżeli to by było takie twoje królestwo, to pewnie no, mogłabyś też tam na miejscu jakąś królową się ogłosić.
1: Wow, jako jedyna mieszkanka byłabym królową. Dziękuję.
2: Rządziłabyś sama sobą.
0: Albo przynajmniej sołtysem.

0: Kikalit w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Dive into me, super muzy i dużo energii macie oczywiście od nas w pakiecie. A dzisiaj także dołączamy weekend. Piątek, piąteczek, weekend zaczniecie wcześniej. Już teraz czekamy na wasze głosówki. Ogłoście Polsce weekend.
1: Uwaga, uwaga, informuję. Weekend oficjalnie wjechał na chatę.
0: Dobrze, podoba się nam. Tak też można, albo tak.
2: Ladies and gentlemen, let's start a weekend.
0: Czekamy na wasze głosówki, to rzućcie coś od siebie na meloradio.pl.
3: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy. Reklama. Wiosenne przebudzenie w BMW Sikora. Tylko teraz BMW serii 3, serii 5, X1 oraz X5 w odświeżonych ratach. Wszystkie modele dostępne od ręki lub z krótką datą oczekiwania. Zadzwoń i skorzystaj z okazji. 32,6 milionów. BMW Sikora, Opole, Bielsko-Biała, Mikołów, Zielona Góra, Lubin.
4: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
5: Tak, tak.
4: Od 6 do 9.
5: Od 6 do 9 w Żabce.
4: Za 6,99 i żena bogato.
5: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
4: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
5: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
4: Dokładnie.
6: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo, radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
8: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
9: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerie.com.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99, a teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
13: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
14: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Gazda Group. Katowice, ulica Feliksa Bochyńskiego 66.
15: Teatr Rosbark zaprasza na niezwykłe wydarzenie. Premierę kameralną adresowaną dla dzieci i młodzieży, realizowaną w ramach programu Przestrzenie Sztuki Taniec. 30 maja, godzina 16. Spektakl Nebulki w wykonaniu kolektywu Hashimotowiksa. Zapraszamy na Wyspę Marzeń w Bytomskim Parku imienia Franciszka Kachla. Szczegóły na teatrrozbark.pl. Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Przestrzenie Sztuki Taniec, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.
10: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca. I just wanna...
16: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
17: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i pięcioletnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
18: Castorama.
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
18: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Pilna wiadomość od Toyoty. Właśnie trwa finał wyprzedaży, a to jak wiadomo świetna okazja, by sporo zaoszczędzić. Ostatnie sztuki Toyoty CHR Plug-in Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 32 tysięcy złotych. Kolejne oszczędności zapewnia ultra niskie zużycie paliwa wynoszące średnio 2,1 litra według WLTP. Auta znikają z salonów Toyoty błyskawicznie, dlatego warto się spieszyć. Toyota Czajka zaprasza do salonów w Bytomiu i Chorzowie. Toyota-czajka.pl. Po reklamie.
21: Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.

0: Wchodźcie w tą przestrzeń, którą wam dajemy. Wabank, czekamy na wasze głosówki. Wbijajcie na meloradio.pl, tam na dole zielona słuchawka. Naciskacie, nagrywacie głosóweczkę i wysyłacie do nas. Ogłoście całemu światu, całej Polsce weekend i zróbcie to w jakiś bardzo fajny, oryginalny sposób. Słuchajcie, to teraz szczerze się przyznam, trochę się nie wyspałem dzisiaj i nie zgadniecie przez kogo.
1: No?
0: Za oknem, słuchajcie, koty jakąś imprezę u mnie robiły całą noc, darły się strasznie i wy się śmiejecie, nie? Ja wiem, ale to jest problem, bo jak ludzie po nocy hałasują, to dzwonisz na policję. A jak koty, to gdzie miałem dzwonić? Na psy?

0: Dad Dogs, How Does It Feel w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo i mamy dla was najlepszy drop nowych hitów, no i mamy też newsy.
1: I będzie dobra informacja dla wszystkich kierowców, którzy posiadają auta na zwykłe paliwa.
0: Za 8 minut 8.
2: A już o 8 zagramy
0: Thomas Gray w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo w Melo i jeszcze dorzucimy wam prognozę pogody na piątek.
2: Reklama.

0: Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Zestaw grillowy w marynacie Czas na Grill. Boczek, karkówka i schab. 14

0: ogórki konserwowe Nasza Spiżarnia 900 lub 870 gramów. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Biedronka.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To na dzień mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. Złoty 89, kupując 12 sztuk.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
11: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
10: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
12: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
13: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
14: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
18: Tak, tak.
17: Od 6 do 9.
18: Od 6 do 9 w Żabce.
17: Za 6,99 i że na bogato.
18: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
17: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
18: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
17: Dokładnie.
19: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
20: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
21: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
22: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bavaria Motors, Katowice, Aleja Rozdzieńskiego 204.
23: Lidlowa rewolucja cenowa trwa.

0: każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prań w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: O reklamie.

0: Ask. Traffic.
1: Po niemal roku przerwy auta i tramwaje znów jeżdżą pod chorzowską estakadą. Ruch wrócił na ulicę Rynek przy Urzędzie Miasta. Chorzów nie jest już podzielony na pół. W czerwcu ma wrócić pełny ruch autobusów i tramwajów. Kiedy auta wrócą na estakadę, wciąż nie wiadomo.
2: Sponsorem programu jest Akatom, deweloper oferujący mieszkania w Katowicach przy ulicy Daszyńskiego. Akatom.pl.
1: Poranek w Katowicach jest ładny, słoneczny. Dziś zresztą tego słońca nie zabraknie. Od czasu do czasu może się zachmurzyć, ale nie będzie padać. Jutro ładnie, słonecznie znowu, także powtórka. W niedzielę to samo. No, cały weekend zapowiada się co najmniej poprawnie. Temperatura będzie rosła. W niedzielę 27 stopni, dziś 22 stopnie. W przyszłym tygodniu też ponad 20.
2: Sponsorem programu był Akatom, deweloper oferujący mieszkania w Katowicach przy ulicy Daszyńskiego. Akatom.pl.
3: Już prawie ósma. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
4: Ministerstwo Pracy i Rodziny zleciło kontrolę po śmierci niespełna dwuletniego chłopca w podwarszawskich Ząbkach. Dziecko zostało znalezione w oczku wodnym na terenie posesji, gdzie działa klub dziecięcy. Kontrola ma wykazać, czy teren był wystarczająco zabezpieczony, a dzieci miały należytą opiekę, mówi wiceminister Aleksandra Gajewska.
5: No ja mam obowiązek zweryfikowania, czy wszystkie przepisy, które są, wynikają z prawa, tam konkretnego dnia były zastosowane.
4: Śledztwo w sprawie śmierci chłopca prowadzi prokuratura w Wołominie. Zatrzymano dwie opiekunki. W Polsce nie będzie podatku od aut spalinowych. Rząd porozumiał się w tej sprawie z Komisją Europejską. Im starsza, tym bardziej hot. Temperatura ciała kobiet rośnie wraz z wiekiem, udowodnili to naukowcy, ale dzieje się tak z nieznanych jak na razie przyczyn.
3: Jedno, co mogę wam obiecać, to, że dziś u nas będzie jeszcze bardziej hot niż zwykle, bo przecież piątek mamy, czekamy na weekend, a wcześniej będzie szansa wykazać się gotowością na wszystko. To już za chwilę. Cześć, hej, siema, jest ósma.

Dreadchill i Starlight w Meloradio. Tak, podkręcamy tempo razem z wami dzisiaj od samego rana. Mamy piątek i mamy też zabawę gotowi na wszystko. I jak wy macie ochotę i okazję wziąć w niej udział i chcecie bardzo, to dzwońcie teraz pod 321-321-777. Jak zawsze dwie osoby mają szansę zgarnąć na przykład skiety albo melotorbę. Czekają dwa pytania, czekamy na was. Dzwońcie już teraz. 321-321-777. Czekamy na dwie osoby.

0: będzie się działo. Blaze w Melo.
1: Gotowi na wszystko. Melo Radio.
0: Teraz Kuba jest. Cześć Kuba. Kuba, jesteś?
2: Witam serdecznie.
0: Masz dużo energii, tak, Kuba? Masz dużo siły?
2: No oczywiście.
0: No ja się nie dziwię, musisz mieć, skoro Kuba sobie wymyślił, że dom będzie budował, a zanim dom wybuduje, to on sobie najpierw działkę ogrodzi. Zgadza się? To taki plan na weekend, nie?
2: Dokładnie, mam nadzieję, że zdążę przez cały weekend ogarnąć cały temat.
0: Ogarniaj, ktoś ci będzie ci pomagał?
2: Nie, sam.
0: Już Darian
2: szukamy oszczędności.
0: Ale zrobiłeś wrażenie. No dobra, to był Kuba, w sensie jest z nami, a to jest Anita. Cześć Anita.
3: Cześć wszystkim.
0: Cześć, siemanko Anita, a u ciebie co tam?
3: Wszystko bardzo dobrze, jest słoneczko, właśnie jadę do pracy, no i postanowiłam do was zadzwonić. Dzisiaj jest mój szczęśliwy dzień i się udało.
0: No, to trzymamy za to kciuki, w zabawie gotowi na wszystko, za chwilę dwa pytania, za dwie dobre odpowiedzi są skiety do wzięcia, za jedną melotorba. No i najważniejsze, zgłaszajcie się do odpowiedzi swoim imieniem. Kto pierwszy się zgłosi, ten odpowiada.
1: Gotowi na wszystko.
0: Rozumiem, że zasady jasne.
2: Tak jest.
0: No to zaczynajmy. Pytanie pierwsze dzisiaj, uwaga. Słowo grule używane na Podhalu oznacza ziemniaki czy buty?
3: Anita.
2: Kuba.
0: Anita, zdecydowanie pierwsza.
3: Buty.
0: Buty. Wcale się nie dziwię. Anita, wcale się nie dziwię, że jako kobieta w ten sposób odpowiedziałaś, ale trochę cię zmartwię. Grule to ziemniaki.
4: No.
0: No to już będziesz wiedzieć, spokojnie. Jeszcze jest pytanie drugie. Uważajcie teraz. Ile dzisiaj możecie wygrać w szybkiej kasie w Meloradiu? 200 czy 500?
3: Kuba.
0: Chyba Kuba, co?
5: Tak,
0: Daria?
5: Kuba był pierwszy, no.
0: Kuba?
2: No, 200?
0: No co ty nas tak jakoś...
4: Nie.
0: Co, Kuba, wiesz co? Nie no, Kuba! Kuba! Czekaj moment, Kuba, ja nie będę tego kończył. Ja wychodzę! Ja się obrażam.
4: Ale zostań.
0: Czekaj, jeszcze trzasnę drzwiami na koniec. Kuba, jak możesz? Jest piątek dzisiaj, to dzisiaj w szybkiej kasie więcej, bo 500 będzie. Słuchajcie. To poszło wam dzisiaj przy weekendzie. Ale wiecie co? Ja mam dla was dobrą informację. Kuba, to oznacza, że jak tutaj była lekka skucha, to ten płot, to ogrodzenie, to pójdzie ci raz, dwa po prostu. Anita, ty też się nie przejmuj.
3: Tak.
0: Znaczy się, że to naprawdę twój szczęśliwy dzień, bo mimo, że odpowiedź nie była dobrze taka, wiesz, prawidłowa do końca, to i tak coś zgarniacie, czyli szczęście jakieś tutaj jednak w tym wszystkim jest. Dla was oczywiście Daria już pakuje i merch wysyła. I do Anity, i do Kuby. Fajnego weekendu, hej.
1: Gotowi na wszystko. W Meloradio.

0: Another Talk to You w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Słyszeliście o tym, że są takie kraje, w których krem z filtrem jest zakazany na plaży, słuchajcie.
1: Co?
0: To wszystko dlatego, że takie kremy z filtrem zawierają różne substancje chemiczne, które po kontakcie z wodą na przykład niszczą rafy koralowe. I tak się dzieje w niektórych miejscach na świecie, na przykład na Hawajach, Wyspach Dziewiczych, no i w kilku innych jeszcze takich miejscach. Tak sobie pomyślałem, że złośliwie jakoś u nas nie zakazali. Jakby zakazali, no to... Może i słońce by się wtedy pojawiło, no ale o to chyba nie musicie się za bardzo martwić nad Bałtyckim Morzem. Jedyne zmartwienie to, czy będzie miejsce na plaży, żeby odpowiednio dużo parawanów rozbić.
2: Melo Radio Śląsk na 95.1 FM. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek. Wszystkie orzechy i mieszanki orzechowe marki Bakaland. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, drugie tańsze gratis. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
10: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
11: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
10: Są sprawdzone przepisy
11: i rozmowy, które zostają z tobą na dłużej.
10: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
11: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
12: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
13: Tak, tak.
12: Od 6 do 9.
13: Od 6 do 9 w Żabce.
12: Za 6,99 i że na bogato.
13: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
12: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
13: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
12: Dokładnie.
14: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
15: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
17: Barbara, kupiłem taniej!
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
19: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
20: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
19: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
20: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
19: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
21: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
22: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa X
0: XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
22: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
23: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
24: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
25: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
26: Jest 7 miejsc.
25: I rower, i mój kocyk. No i buba.
27: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
28: Po reklamie. Meloradio Śląsk na

Jack Jones, Never Be Lonely. Melo Radio, podkręcamy tempo, a ja patrzę teraz na coś bardzo ważnego. The Rehab, Sonny Fodera, Scooter, Afrojack, Cosmic Gate i Paul Van Dyke. To line-up Sunrise Festival w Kołobrzegu i powiem wam, że możemy już dzisiaj was dopisać na listę obecności na tym wydarzeniu. Będziemy mieli dla was bilety na Sunrise Festival. Słuchajcie uważnie, Melo. I już dzisiaj druga odsłona nowego programu na naszej antenie, już po 21:00. Sunrise on Air w Melo Radio. Będziecie mieli okazję wczuć się w ten wyjątkowy klimat, bo pojawią się mega sety najlepszych DJ-ów i to będzie super bifor przed dobrym Melo. A na Sunrise Festival zagra też Rainer Zonneveld u nas już teraz w Melo. Loco, loco.

0: Oscar Bertkay, Sweet Nothings i najlepszy drop nowych hitów, a te numery, które wam się podobają, mamy w 30 Meloradia. Już dzisiaj wieczorem po 18 głosujcie na meloradio.pl. Za chwilę newsy.
1: Lato ma być nie tylko ciepłe, ale też suche. O szczegółach za chwilę.
2: A już o 9 zagramy.
0: Krystian Marczy, Fast Cars, Superstars. Szybko wjedziemy w tą 9, ale wcześniej prognozę pogody w Melo.
2: Reklama. Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
3: No, jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
2: Get ready with me.
3: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
2: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
3: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
4: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych. Living next door to...

0: Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Katowice.
1: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
2: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
3: BMW z niskim przebiegiem. Już od 63 zł dziennie. Bez opłaty wstępnej. Tarata to nie pomyłka. W BMW Sikora wybierzesz swój wymarzony samochód z szerokiej gamy modeli z korzystnym finansowaniem. Poznaj ofertę leasingu samochodów używanych BMW Sikora. Sprawdź modele dostępne od ręki na bmw-sikora.pl lub zadzwoń 32 6 milionów. Dealer BMW Sikora. Bielsko-Biała, Mikołów, Opole, Lubin, Zielona Góra. Zaprasza.
4: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
5: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
6: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłyną wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
7: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Gazda Group. Katowice, ulica Feliksa Bocheńskiego 66.
8: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
9: Tak, tak.
8: Od 6 do 9.
9: Od 6 do 9 w Żabce.
8: Za 6,99 i że na bogato.
9: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
8: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
9: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
8: Dokładnie.
10: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Akatom zaprasza 23 maja na dni otwarte. Przyjdź w sobotę. Sprawdź nowo powstające osiedle między ulicą Podlesie i Tarnogórską w Gliwicach. Wybierz się na wirtualny spacer po mieszkaniach i znajdź mieszkanie marzeń. W Gliwicach na ulicy Tarnogórskiej 86 w sobotę 23 maja. Dla pierwszych 20 osób sadzonki roślin. Od 11 do 18 konkurs i niespodzianki. Dni otwarte z Akatom. Mieszkania dla szukających idealnego miejsca do życia. Akatom.pl.
12: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
13: Tylko teraz kup z My Media Markt 65-calowy telewizor Sony Bravia 8 OLED 4K Ultra HD i odbierz aż 700 zł na zakupy w sklepach Decathlon. Skorzystaj z akcji 50 za 500. Media Markt.
14: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
15: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
16: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
17: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
18: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
17: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
19: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
20: Castorama.
21: Teoria.
20: I praktyka.
21: W teorii miała być jedna doniczka.
20: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
22: Pilna wiadomość od Toyoty. Właśnie trwa finał wyprzedaży, a to jak wiadomo świetna okazja, by sporo zaoszczędzić. Ostatnie sztuki Toyoty CHR Plug-in Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 32 tysięcy złotych. Kolejne oszczędności zapewnia ultra niskie zużycie paliwa wynoszące średnio 2,1 litra według WLTP. Auta znikają z salonów Toyoty błyskawicznie, dlatego warto się spieszyć.
23: Toyota Czajka zaprasza do salonów w Bytomiu i

0: toyota-czajka.pl. O reklamie. Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Trafik.
1: Do godziny 20 trzeba jeszcze poczekać na otwarcie przejazdu w ciągu Piłsudskiego w Sosnowcu. Od wielu tygodni kierowcy muszą korzystać z objazdów, zresztą pasażerowie komunikacji miejskiej też. To już któreś takie zamknięcie, ale jak zapewnia wykonawca robót, ostatnie.
2: Sponsorem programu jest Akatom, deweloper oferujący mieszkania w Katowicach przy ulicy Daszyńskiego. Akatom.pl.
1: Przed nami kilka ładnych, pogodnych, słonecznych dni z temperaturą, która przekroczy 20 stopni w niedzielę. Przekroczy bardzo, bo nawet 27 stopni wskażą termometry. Dziś wynik nieco skromniejszy, 22 stopnie. Ładnie, pogodnie, słonecznie. Tak będzie. Zmiana pogody i deszcz, seria dni deszczowych dopiero z końcówką maja i z początkiem czerwca.
2: Sponsorem programu był Akatom, deweloper oferujący mieszkania w Katowicach przy ulicy Daszyńskiego. Akatom.pl.
3: To już prawie dziewiąta. Newsy Melo Radia. Marcin Sikora.
4: Były poseł Jacek Rzec został zatrzymany przez CBA na wniosek Prokuratury Europejskiej. Chodzi o nieprawidłowości w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Poinformował o tym na platformie X minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. To może być wyjątkowo suche lato. Długoterminowe prognozy wskazują, że temperatura w kraju będzie wyższa od wieloletniej normy, a sytuacja hydrologiczna już teraz jest trudna, mówi wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Robert Gajda.
5: Od marca nie mieliśmy żadnych opadów, dopiero teraz są sporadyczne, ale to nie są opady, które spowodują zabezpieczenie sytuacji hydrologicznej w kraju.
4: Żeby złagodzić skutki suszy, fundusz przekazuje pieniądze samorządom na budowę zbiorników retencyjnych. Piłkarka Barcelony Ewa Pajor jutro po raz szósty wystąpi w finale Ligi Mistrzeń na stadionie w Oslo. Jej drużyna zagra z Olympique Lyon.
3: Podkręcamy to po Melo Radio, ale super zapowiada się ta godzina. Razem zaczniemy wcześniej niż inni weekend, no i za chwilę to my też sobie razem z wami pogramy. A na razie to zagramy, bo gdy inni gadają, my już gramy. Jest dziewiąta.

0: David Guetta, Baby Don't Hurt Me w Meloradiu. Podkręcamy tempo, mamy piątek. Słuchajcie, ja wiedziałem, że tak będzie, że łatwo gang to za długo w jednym miejscu po cichu nie wysiedzi.
1: Prawda. Wpadł na kolejny genialny pomysł. Przejedzie na rowerze z Zakopanego do Gdańska, cały czas w ogóle bez przerwy na spanie i tak dalej. No i będzie oczywiście z tego live'ik.
0: No i to wszystko oczywiście w wyjątkowym celu, po to, żeby uzbierać pieniądze na leczenie chorego chłopca. Słuchajcie, będzie szansa poobserwować ten trip, całkiem niezły. No a u nas też już teraz zapowiadam, że za chwilę niezły trip. Może na trochę krótszym dystansie niż z Gdańska do Zakopanego i z powrotem, ale też będzie szybko, będzie podkręcone tempo i będzie się działo. Za chwilę sobie zagramy.

0: Bambi w Melo Radio. Podkręcamy tempo, mamy dzisiaj piątek, 22 dzień maja. Słuchajcie, dzisiaj jest dzień Pac-Mana. Kojarzycie?
1: Ja tak, pamiętam z dzieciństwa.
2: No ty ja tak, tak nie do końca.
0: Średnio chyba, dobra, spokojnie. Zaraz się wkręcisz i zobaczysz, okay, że ciężko będzie przestać. Pac-Man to taka żółta kulka, należy do najpopularniejszych, najgłodniejszych jednocześnie bohaterów gierek komputerowych. No i dzisiaj ma swoje święto, słuchajcie, debiut w 1980 roku w Japonii. Jakież to było dawno temu. I to jest jedna z najbardziej ikonicznych gierek. I słuchajcie teraz, uwaga, Daria, może byśmy sobie zagrali, co? Ustawiamy tutaj biurka, dobra, trochę tu zrobiliśmy bałaganu. Wiesz, o co chodzi, Daria? Generalnie sterujesz postacią, zjadasz wszystkie małe kropki i uciekasz przed takimi czterema niedobrymi, dobra?
2: Ej, trochę jak ten wąż taki, w którego się grało.
0: Tak, okej. W pracy, no po prostu, to co robisz codziennie rano, no, kręcisz się tam i uciekasz. Uwaga,
2: dobra,
0: startujemy.
2: A co mam teraz tu kliknąć?
0: Czekaj, o, i lecisz do przodu.
2: Okej. Okay.
1: Prawo.
0: Prawo. Dobrze ci idzie. Zjadaj, zjadaj, zjadaj.
2: Mnie.
1: Lewo.
2: No nie.
1: Lewo. No w dół.
0: Uwaga, uwaga. Czekaj, bo z tamtej strony, czekaj. To...
2: Szybko.
0: Czekaj, bo.
2: Ej, ale
0: Krystian,
2: to było
1: ej, no, ale sprawo ją.
0: Uciekaj.
1: No. Dajesz.
2: Dobra, no nie było.
1: O kurczę.
2: No typowe. Nie dziwi mnie to.
0: To już chyba po nas.

0: Gajga Ekalet, Save My Life w Melo Radio. Podkręcamy tempo i mamy dla was szybką kasę, jak zwykle, no ale dziś mamy piątek, to mamy w szybkiej kasie do zgarnięcia aż 500 złotych. Czeka na was, mogą być wasze te pieniądze. Dajcie znać, jaki macie pomysł, na co je wydacie. Im fajniej, im oryginalniej, im bardziej zaskakująco, tym większa szansa, że ta kasa trafi do was. 500 zł, 500 zł, okrągłe. Trafią do was od ręki, od razu, do wydania zaraz, więc dajcie znać, wbijajcie na meloradio.pl i napiszcie, dlaczego to do was powinna trafić szybka kasa od Melo.
1: Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Autopromocja.
2: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. A ty po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Na kilka dni pszczyński rynek zamieni się w przepiękny malowniczy ogród. Stworzą go najlepsi szkółkarze z południowej Polski. Zapraszamy do Pszczyny na Daisy Days od 22 do 24 maja. Wyjątkowe koncerty, niesamowite pokazy świetlne, kiermasz ogrodniczy, inspirujące prelekcje, spotkania autorskie i żarciowozy. W sobotę warsztaty dla dzieci, w niedzielę majówka konna, widowiskowa parada oraz festiwal organizacji pozarządowych. Daisy Days, jedyne takie wydarzenie w Polsce. Zaprasza burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobo.
7: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
8: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Motolease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
7: I to gdzie?
8: Oto Motolease. Auto w abonamencie. To tu.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A Kujawski olej rzepakowy, litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Bad Regularme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną. I wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. 12-13 czerwca Park Śląski w Chorzowie. Złap swój bilet i poczuj energię ING Silesia Beats na własnej skórze. Nie możesz tego przegapić. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
11: Przygotuj ogród z Prix Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na PrixCommerce.pl. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.
12: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
13: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
14: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bavaria Motors, Katowice, Aleja Rozdzieńskiego 204.
15: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
16: Tak, tak.
15: Od 6 do 9.
16: Od 6 do 9 w Żabce.
15: Za 6,99 i że na bogato.
16: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
15: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
16: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
15: Dokładnie.
17: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas. I just wanna
18: feel. Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
19: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
20: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami Zysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jest.
21: Scandinavian Sleeping and Living.
22: Hello.
23: Gwarancja, która trwa i trwa i trwa. Wystarczy, że dokonasz przeglądu w serwisie Renault. Kto lepiej zadba o twoje Renault niż serwis Renault? Oferta obowiązuje na wszystkie modele Renault z wyłączeniem Renault Master w wersji podwozie. Dotyczy samochodów Renault nie starszych niż 6 lat lub z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów. Warunki oferty na renault.pl/serwis/gwarancja/odnawialna.
24: Zaprasza serwis Renault Auto Zięba. Ulica Kościuszki 257 w Katowicach. Telefon 32 20 76 80.
25: Po reklamie.
1: Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.

0: Don't Stop i ATB w Melo Radio. Podkręcamy tempo za 21 minut, 10. No wiecie, że my lubimy nowe trendy. Słuchajcie, ale to jest jazda, nie? Jest takie zjawisko, nie wiem, czy słyszeliście, Daria, które nazywa się Bathroom Camping. Dobrze powiedziałem?
1: Piękne, naprawdę.
0: Camping. Słuchajcie, teraz tak, polega na tym, że ludzie spędzają czas na toalecie i idą tam bez, wiecie, konieczności załatwiania jakichkolwiek potrzeb, po prostu sobie wbijają do łazienki, żeby posiedzieć sobie wiadomo gdzie i poskrolować TikToka lub Instagrama. Fajnie?
1: No banger, no.
2: Tylko jakby zajmują miejsce, nie?
0: A co, chciałeś sobie poskrolować?
2: Nie, chciałem co innego.

0: Calvin Harris i Jazzy Satisfy, pełna satysfakcja. To mamy dla was i to szybciej. No i weekend też wam szybciej załatwiliśmy. Tak to już, tak to teraz, żeby nie było wątpliwości.
1: No Daria, uwaga, jeszcze ty.
2: Jeż, już mega jaram i zaraz stąd wychodzę, panowie. Woo!
3: Ladies and gentlemen, let's start a weekend.

0: Come on, come on. Scooter. How much is the fish? Scooter będzie w tym roku na Sunrise Festival w Kołobrzegu, a my mamy dla was go już teraz i mamy też weekend. Przy okazji siema, Adi.
1: No siema, no cały zestaw mam wrażenie tutaj przygotowałeś. Naprawdę, no jestem pod wrażeniem.
0: Wszystko jest, jest all inclusive, słuchaj. Proszę
1: no
0: bardzo,
1: i to mi się podoba.
2: A już o 10:00 zagramy.
1: Pamiętajcie, że za darmo to uczciwa cena. Taylor Swift w Melo. No, także was zapraszam, bo tylko mam po 11:00 jedną taką bardzo grubą premierę, prawdopodobnie najgrubszą w dziejach ludzkości, ale to pogadamy o tym.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
3: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
5: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
6: Hot grill.
7: Parilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
12: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Cztery opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Na kilka dni pszczyński rynek zamieni się w przepiękny malowniczy ogród. Stworzą go najlepsi szkółkarze z południowej Polski. Zapraszamy do Pszczyny na Daisy Days od 22 do 24 maja. Wyjątkowe koncerty, niesamowite pokazy świetlne, kiermasz ogrodniczy, inspirujące prelekcje, spotkania autorskie i żarciowozy. W sobotę warsztaty dla dzieci, w niedzielę majówka konna, widowiskowa parada oraz festiwal organizacji pozarządowych. Daisy Days, jedyne takie wydarzenie w Polsce. Zaprasza burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol.
14: Pilna wiadomość od Toyoty. Właśnie trwa finał wyprzedaży, a to jak wiadomo świetna okazja, by sporo zaoszczędzić. Ostatnie sztuki Toyoty CHR Plug-in Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 32 tysięcy złotych. Kolejne oszczędności zapewnia ultra niskie zużycie paliwa wynoszące średnio 2,1 litra według WLTP. Auta znikają z salonów Toyoty błyskawicznie, dlatego warto się spieszyć.
15: Toyota Czajka zaprasza do salonów w Bytomiu i Chorzowie. Toyota-czajka.pl.
0: O reklamie.

W Dąbrowie Górniczej i w Sosnowcu utrudnienia związane z pierwszym maratonem zagłębiowskim. W tym wydarzeniu uczestniczyć będzie ponad 1000 zawodników z całej Polski. Start i meta biegu przy ArcelorMittal Park w Sosnowcu. Utrudnienia między 19 a 2 w nocy.

0: Pogoda w weekend nie zawiedzie. Spodziewamy się słońca, ponad 20 stopni, będzie ładnie. Także spacer, rower, co kto lubi i kto jak woli spędzać czas w plenerze. Te wszystkie plany na pewno powiodą się, pogoda ich w żaden sposób nie pokrzyżuje. Dzisiaj 22 stopnie, jutro temperatura drgnie, no ale zdecydowanie cieplej będzie w niedzielę, 27 stopni.
1: To są newsy Meloradia Śląsk.
0: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Po niemal

0: roku. Samochody i tramwaje znów jeżdżą pod chorzowską estakadą. Najnowsza ekspertyza wykazała, że estakada może jeszcze służyć mieszkańcom przez kilka lat. Miasto stopniowo przywraca ruch. Co dalej z tym kluczowym dla naszego regionu obiektem? Szymon Kastelik.
1: Przejechać można już ulicą Rynek przy Urzędzie Miasta, więc Chorzów wreszcie nie jest podzielony na pół. W czerwcu ma wrócić pełny ruch autobusów i tramwajów pod i w okolicach estakady. Wciąż nie wiadomo jednak, kiedy kierowcy znów pojadą samą estakadą w ciągu drogi krajowej 79. Na co wszyscy czekają?
0: Kierowcy w Sosnowcu czekają tymczasem na otwarcie przejazdu pod wiaduktem w ciągu ulicy Piłsudskiego. Dziś o 20:00 ruch ma wrócić się w to miejsce. Przestaną obowiązywać objazdy. Na koniec o rekordzie, który padł na Stadionie Śląskim, potwierdza dyrektor stadionu Adam Strzyżewski. Metallicę obejrzało na żywo ponad 90 tysięcy fanów. Poprzedni rekord, 88,5 tysiąca fanów, należał do Dawida Podsiadły. Na Stadion Śląski wrócimy jeszcze za godzinę.
2: Minuta to 10:00, newsy Melo Radia i Marcin Sikora.
3: Jest już rozporządzenie w sprawie transkrypcji aktów małżeństw par jednopłciowych. Chodzi o związki zawarte za granicą. Podpisał je szef MSWiA Marcin Kierwiński. Uważajcie na kolejne próby oszustw na NFZ. Do takich dochodziło ostatnio w Wielkopolsce, mówi Marta Żbikowska-Cieśla z tamtejszego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
4: Przestępcy wysyłają fałszywe maile z informacją o rzekomym zwrocie pieniędzy za świadczenia zdrowotne.
3: Jak nie dać się oszukać? Przede wszystkim nie należy klikać w podejrzane linki i nie należy otwierać niespodziewanych załączników. Oszustów często zdradzają również błędy językowe. Na koniec jeszcze najstarszy syn Cristiano Ronaldo bierze przykład z taty, bo 15-latek strzelił 2 gole w meczu reprezentacji Portugalii do lat 16. Przeciwnikami byli Grecy.
2: Chłopco ma kopyto, już strzela. Siemanko, Adi z tej strony, 10:00 na zegarach. Mamy piątek, całe szczęście i będziemy robić tak, żeby był to najlepszy piątek w waszym życiu. Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Od tego zaczynamy.

Ale Farben i Body Talk w Melo Radio, 16 minut po 10. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, dzisiaj mamy coś takiego jak Dzień Pac-Mana i wiecie co? Ja myślę, że to można potraktować też trochę jako dzień dla całej ery gamingu, bo co by nie mówić, to jest bardzo ważna pozycja, która łączy wszystkie pokolenia. Ale to, co właśnie chciałem wam życzyć z okazji tego dnia, to przede wszystkim doskonałej zabawy w wybranych przez was tytułach, żebyście mieli z tego dużo przyjemności. Tylko nie siedźcie też za dużo, bo tutaj też trzeba mieć umiar. No i też dużo zrozumienia, bo wiem, że pojawiają się różne głosy na ten temat. No i czasami słyszymy coś, czego byśmy nie do końca chcieli. Ale generalnie miłego giercowania i dbajcie o siebie. Siedzę w Reszynie i tęsknię za widokiem z nad oceanu. Myślę o tym, gdzie

Bauza i Magnetyk w Meloradiu, tak, podkręcamy tempo. A w tej godzinie jeszcze, no, garść muzycznych niespodzianek, to mogę wam powiedzieć. No bo tak, odwiedzi nas Filipek, Nel, Sermich, to na pewno, nuta niech się kręci, jestem przekonany, że bardzo dobrze ją znacie. No i będzie też facet, który nie dość, że pojawi się na Sunrise Festival, to pojawi się też na Tomorrowland. James Hype, Be Mine.

0: Reklama.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Jeszcze niedawno decyzje podejmowaliśmy na lata. Dziś coraz częściej stawiamy na zmiany. Zamiast posiadać, chcemy korzystać. Czy to tylko wygoda, czy realna zmiana sposobu myślenia? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję sprawdzamy, dlaczego własność przestaje być oczywista, także w przypadku samochodu. Porozmawiamy o tym z naszym gościem Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Słuchajcie przed 13:00 Melo Radia. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
7: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
8: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
9: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A tylko w piątek. Kiełbasa żywiecka XXL Peacock 600 gramów. Teraz 1+1 gratis. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Renault. Gwarancja, która trwa i trwa i trwa. Wystarczy, że dokonasz przeglądu w serwisie Renault. Kto lepiej zadba o twoje Renault niż serwis Renault? Oferta obowiązuje na wszystkie modele Renault z wyłączeniem Renault Master w wersji podwozie. Dotyczy samochodów Renault nie starszych niż 6 lat lub z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów. Warunki oferty na renault.pl/serwis/gwarancja/odnawialna.
12: Zaprasza serwis Renault Autozięba. Ulica Kościuszki 257 w Katowicach. Telefon 32 20 76 80.
13: Po reklamie.

Lipek, Nel i Sir Mich w Meloradio. Niech się kręci. 18 minut do 11. Podkręcamy tempo w piątek, piąteczek, piątunio, weekend za pasem. Już można cieszyć się słońcem, no bo bez kitów weekend ma być przepięknie. 27 stopni w niedzielę widziałem, że mają pokazać termometry, więc rewelka. Ale skoro już o tym gadamy tak całkiem na poważnie, to jakaś kasa by się przydała. Nie wiem, jakieś 500 zł, na co tylko chcecie. No i to jest do zrobienia. Pod warunkiem, że wejdziecie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Zgłosicie się, napiszecie, na co chcecie to wydać. I w zasadzie to jest tyle. Także nie czekajcie, wchodźcie od razu, no i wygrywajcie.

0: James Hype, Be Mine w Melo Radio. 10 minut do godziny 11. Ja ze mną Marcin Sikora, siemanko.
1: No siemano, I'm yours.
0: No to dawaj teraz newsy, proszę bardzo, co będzie?
1: A będzie trochę o samolotach, trochę o żołnierzach, a trochę o jeździe na rowerze.
0: No okej, fajne rzeczy. A już o 11 zagramy Handy Dust, Carys i Zokuria w Melo. Ciekawe, które miejsce ta nuta zajmie dzisiaj w 30 Meloradia, a ta dzisiaj po 18, także szykujcie się.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
1: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
0: Ci, co ją znają, reagują.
2: Ach!
1: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
3: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To z kartą Moje Intermarché. Kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów. 22,99. A masło ekstra łaciate za 2,49 przy zakupie 3.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Living Next Door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey live in Katowice.

0: ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
1: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
6: Czas na podróże małe i duże. Na takie okazje Brie Commerce poleca. Letni płyn do spryskiwaczy Go On 4 litry za jedyne 6,98. A do 30 maja drugi taki sam otrzymasz gratis. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.

0: Przymierzamy się do weekendu, który już za chwilę wystartuje i który będzie ładny. Pogoda w sam raz, żeby czas spędzić poza domem, park, góry może, no warto wykorzystać słońce. Dzisiaj 22 stopnie, jutro 23. Najcieplejsza z całego weekendu będzie niedziela, 27 stopni. Początek przyszłego tygodnia też pogodny, gdzieś tam w środku możliwy deszcz.
1: To są newsy Meloradia Śląsk.
0: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Na początek o remoncie torowiska tramwajowego w Katowicach, który miał zakończyć się dziś, ale zakończy się za tydzień. Szymon Kastelik.
2: Przyczyną pogoda i ostatnie obfite opady deszczu, które całkowicie wstrzymały remont, przyznaje Robert Walczak z Tramwajów Śląskich.
3: Większość zaplanowanych działań wymaga całkowicie suchego podłoża.
2: Nawet niewielka ilość wody może je uszkodzić, co oznaczałoby kolejne naprawy lub nawet ryzyko wykolejenia tramwaju.
0: Za to mieszkańcy Chorzowa i kierowcy doczekali się wreszcie. W centrum miasta ponownie puszczono ruch samochodowy pod słynną estakadą, zamkniętą wcześniej z powodu ryzyka zawalenia. Najnowsze

0: ekspertyza wykazała, że estakada może jeszcze przez kilka lat działać warunkowo. I jeszcze zaglądamy na Stadion Śląski, na którym padł rekord, potwierdzają władze stadionu. Jak powiedział Adam Strzyżewski, Metallica na żywo obejrzało ponad 90 tysięcy fanów.
1: Nic, tylko bić brawo i organizować kolejne tego typu wydarzenia.
0: Wiadomości jak za godzinę o palmach, które wróciły na katowicki rynek.
2: Minuta do 11, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
3: Karol Nawrocki i Radosław Sikorski podziękowali prezydentowi Stanów Zjednoczonych po tym, jak Donald Trump oznajmił, że do Polski trafi 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy. W temacie wojska pozostajemy, bo to już dziś około 18 do Polski dotrą pierwsze 3 samoloty F-35, poinformował o tym minister obrony narodowej. A Łatwogang znowu chce poruszyć serca Polaków. YouTuber punktualnie o 16 w Zakopanem wsiada na rower i bez przerwy jedzie przez całą Polskę aż do Gdańska. Chce do tego czasu zebrać 12 milionów złotych na leczenie 8-letniego Maxa chorego na dystrofię mięśniową. Ma też pewien pomysł na to, co jeśli będzie tego więcej.
4: I zobowiązuję się oficjalnie, że jeżeli uda się zebrać te 12 milionów przed moim dotarciem do Gdańska rowerem, to po dotarciu do Gdańska pójdę spać na 8-10 godzin, wstaję i od razu jadę w drugą stronę rowerem.
3: YouTuber zamierza wszystko transmitować w internecie.
2: Skubany jest niemożliwy, naprawdę. Chcieliście polskiego Mr. Beasta, macie kogoś lepszego, zdecydowanie. Coś w tym jest, nie?
3: Tak.
2: Siemanko, Adi po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy. Andy Das, Zokuria, no to jedziemy.

Modelki Włodarski i Lubię Cię jak lato w Meloradiu. 15 minut po godzinie 11. Powiem wam, że dzisiaj jak jechałem komunikacją miejską tutaj do was do Melo, to zwróciłem uwagę na jedno. Ludzie się jakoś tak zaczęli do siebie uśmiechać. I wiecie, to jest mała rzecz, ale jako, że ja jestem tym trochę dziwadłem, ja lubię obserwować ludzi. Oczywiście zawsze się wtedy uśmiecham, jak ktoś na mnie spojrzy, ale... Badanie naukowe. W poniedziałek wszyscy są smutni, zdenerwowani, bardzo szybko chodzą, nie chcą na siebie patrzeć, są zdenerwowani. A dzisiaj, wiecie, chillerka, uśmiechy, tak, na spokojnie wszyscy sobie idą, wiecie. No weekend, nie? Jak to wszystko zmienia.

0: Milki David Guetta w Meloradiu, przepraszam, bo Deremiu powiedziała, co ma napisane na drzwiaku rodziców. Weź powiedz, bo to jest cudo.
1: Mam dziurę tam i mam naklejoną naklejeczkę mój pokój, moje zasady. Slay!
0: Przepraszam, no nie mogłem się uspokoić. 27 minut po 11. U nas nie ma żadnych zasad z kolei. My się po prostu dobrze bawimy i nastrajamy na weekend. Katy Perry, Hot and Cold, Meloradiu. Ja miałem coś innego. Taki znak zakazu i podpis nie dotyczy Adriana.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradiu i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Wiesz, to wy już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
4: Dzięki bardzo.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.
5: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
2: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: Reklama. Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
7: Tak dla Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
8: Teraz w Auchan uda lub podudzia kurczaka luzem lub w opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
7: Sprawdź to sam, czeki out.
8: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Jeszcze niedawno decyzje podejmowaliśmy na lata. Dziś coraz częściej stawiamy na zmiany. Zamiast posiadać, chcemy korzystać. Czy to tylko wygoda, czy realna zmiana sposobu myślenia? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję sprawdzamy, dlaczego własność przestaje być oczywista, także w przypadku samochodu. Porozmawiamy o tym z naszym gościem Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Słuchajcie przed 13 Melo Radia. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
10: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czekolady Milka 250 do 300 gramów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu i stylizacji paznokci. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Pilna wiadomość od Toyoty. Właśnie trwa finał wyprzedaży, a to jak wiadomo świetna okazja, by sporo zaoszczędzić. Ostatnie sztuki Toyoty CHR Plug-in Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 32 tysięcy złotych. Kolejne oszczędności zapewnia ultra niskie zużycie paliwa wynoszące średnio 2,1 litra według WLTP. Auta znikają z salonów Toyoty błyskawicznie, dlatego warto się spieszyć.
12: Toyota Czajka zaprasza do salonów w Bytomiu i Chorzowie. Toyota-czajka.pl.
13: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
15: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe napoje. A,

0: sprawdź, żebyś potem znowu nie mówiła: lato mija, ja niczyja.
1: Konrad Straczek, zapraszam.
2: Autopromocja. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.

0: Lila Jauk, Lawinia, I Wanna Go w Melo Radio i 19 minut do 12. Czas na nowości.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: A no właśnie, dzisiaj bardzo ważna premiera muzyczna. To dlatego, że Kygo powraca. Kiedyś wam wspominałem o tym, że Kygo to jest taki trochę romantyczny artysta, który bardzo lubi pozostawiać po sobie ślady, często nawiązania, no ale też ma wielki respekt i szacunek do muzyków, których sam słuchał namiętnie. I w tym przypadku właśnie można powiedzieć, że Kygo zrobił tribut dla Avicii'ego, którego cały czas bardzo mocno nam brakuje. Do współpracy zaprosił wokalistę ze Stanów Zjednoczonych, Dana Tymińskiego, który co ciekawe ma też polskie korzenia. Piosenka, o której mówimy, Heaven on Your Mind, premierowo będzie grana w Melo i mam szczerą nadzieję, że ten numer zostanie z nami na dłużej, bo powiem tak, w każdej tej nutce tutaj czuć Avicii'ego i to w 100%. Delektujcie się.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Gordo, renicony Balti Loco w Meloradiu, 9 minut do 12. Reni będzie oczywiście na Sunrise Festival, to już wam przypominam, 31 lipca w Kołobrzegu się widzimy. A propos Contigo, to znaczy z tobą, a razem ze mną Marcin Sikora. Co tam mamy w newsach?
1: No cześć, ja chcę z tobą poćwiczyć na dworze.
0: Robimy cardio?
1: Robimy witaminę D.
0: Okej! A już o 12 zagramy. No właśnie, Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Czy do tego łapania witaminy D możemy też zaprosić Justina i Nicki?
1: Możemy. Dobrze by było zaprosić też słońce.
0: Słońce, przyjdź.
2: Meloradio Śląsk na 95.1 FM. Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
9: No, jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
8: Get ready with me.
9: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
8: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
9: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
10: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
11: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
12: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
13: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
14: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
15: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
16: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić.
17: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
16: O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
18: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej

0: Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
1: Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
2: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Po reklamie.

0: mamy piątek, który w dodatku jest całkiem pogodny. Takie też będą najbliższe godziny i kolejne dni, także wszystko wygląda naprawdę obiecująco. Dziś pogodniej 22 stopnie, jutro pogodnie i ciut cieplej. Jeszcze wyższa temperatura w niedzielę, 27 stopni, słońca nie zabraknie. W poniedziałek i wtorek też ładnie, w środku tygodnia przelotny deszcz. Koniec maja, początek czerwca, deszczowy.
1: To są newsy Meloradia Śląsk.
0: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Pod Chorzowską estakadę wróciły auta. Ostatnia ekspertyza wykazała, że warunkowo obiekt może działać jeszcze przez kilka lat. Kiedy auta wrócą na estakadę?
2: Decyzje co do uruchomienia ruchu nad estakadą jeszcze nie zapadły.
0: Prezydent miasta Szymon Michałek wyjaśnia, że na estakadę mogłyby wjeżdżać wyłącznie samochody osobowe, ale wymagałoby to montażu specjalnych zapór i bramek bezpieczeństwa, tak by nie wjeżdżały tam ciężarówki. To jednak oznacza spore koszty i czas potrzebny na realizację. Tymczasem na katowicki rynek wróciły cztery palmy. Grażyna, Ania, Kasia i Stasia.
3: Każda z palm

0: mierzy około 10 metrów wysokości. Znajdują się w osobnych donicach, a największa z nich, Grażyna, waży 2,5 tony. Katowickie palmy od 10 lat co sezon zdobią okolice sztucznej Rawy.
1: Tyle z Katowic, Magda Poddańczyk. I jeszcze przenosimy się do Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Jutro wystartuje pierwszy zagłębiowski maraton. Od 19 do 2 w nocy będą utrudnienia w ruchu.
2: Prawie 12. Newsy Melo Radia i Marcin Sikora.
3: Prezes serwisu Cinkciarz.pl został już aresztowany przez amerykański sąd. Marcin P. został we wtorek zatrzymany w USA. Był poszukiwany czerwoną notą Interpolu. Według śledczych ponad 5 tysięcy klientów internetowego kantoru straciło ponad 185 milionów złotych. Ministerstwo Zdrowia chce mieć wgląd w realne zarobki medyków. Dodatkowo, jak podaje resort, nawet 90% budżetu idzie właśnie na pensje. Już wkrótce informacje o wynagrodzeniach mają być powiązane z numerem PESEL. Nie zgadzają się na to lekarze. Szef Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski mówi, że to szukanie oszczędności kosztem lekarzy.
4: Albo, że to lekarze są winni zapaści systemu.
3: 75% lekarzy na etatach zarabia prawie 30 tysięcy złotych. Ćwiczenia na dworze najlepiej pomagają w uzupełnieniu witaminy D, pozwalają osiągnąć podobne stężenie co suplementy, twierdzą naukowcy, i jednocześnie poprawiają sprawność fizyczną.
5: Jakby coś, warto nawet chodzić na spacery, robić kroczki, to już bardzo dużo zmienia. I mówię to całkowicie serio.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: I mówię w 100% serio, ja chodzę dziennie jakieś 13-14 tysięcy kroków i pomaga to w tym sensie, że jak kolega do mnie powiedział ostatnio, chodź pobiegać, to przebiegłem piątkę i to bez problemu. No, to warto coś robić ze sobą. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat, to jest Melo Radio.

Meduza, Don't Wanna Go Home w Meloradiu, 16 minut po godzinie 12, tak, podkręcamy tempo. Słuchajcie, odnośnie tego, co słyszeliśmy przed momentem, Don't Wanna Go Home, ja wiem, że akurat wy to byście chętnie poszli do domu, jestem bardziej niż pewny, że tak to wygląda. Skoro mówimy też o takich przyjemnych rzeczach, to pogadajmy o tym, że panowie są z Włoch, tak? I tak, nie żebym namawiał, ale delikatnie zaproponuję, bo dostałem ostatnio maila, że są całkiem niezłe ceny biletów lotniczych. No i wiecie, takie Włochy? Ej, no to brzmi naprawdę sztosowo. Przemyślcie temat, taki city break, jakiś weekendzik, wiecie, tak na szybko. Myślę, że warto.

0: Gdyby ta nuta mogła mówić, powiedziałaby: Szybka i Wściekła. Przy okazji czekamy na 11. część Szybkich i Wściekłych. John Summit, The Chainsmokers, Ilzy i All The Time w Meloradiu. Coś mi się wydaje, że będzie ta nutka w 30. Meloradia dzisiaj. No, ale będzie też więcej do godziny 13, bo przed nami David Guetta, czyli ulubieniec chyba nas wszystkich tak naprawdę. I to będzie fajne wspomnienie, bo dosłownie piosenka nazywa się Memories, Kid Cudi. No ja słuchałem tego za mało lata, a ta nuta, im starsza, tym lepsza. W ogóle się nie starzeje swoją drogą, bo brzmi bardzo świeżo. Zaraz usłyszycie.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Śląsk. Autopromocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyryty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
0: Kiedy potrzebujesz więcej energii,

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
3: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: ZUS, podatki, czynsz, konto.
6: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
5: Ty nie?
6: Mi to płacą w Alirobanku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
5: Płacą ci? Dużo?
6: 4000 się zbierało.
5: No żartujesz.
7: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alirobanku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
9: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Katowice, Aleja Roździeńskiego 91. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
0: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
11: Wow, zrobiłam dyszkę!
10: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
12: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Bad Regularme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną. I wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. 12-13 czerwca, Park Śląski w Chorzowie. Złap swój bilet i poczuj energię ING Silesia Beats na własnej skórze. Nie możesz tego przegapić. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
13: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić Ci coś słodkiego na dzień mamy?
14: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
15: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z Deligartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z Deligartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
0: O reklamie.

No spontaniczność, panowie, podobno jest bardzo ważna, także warto się wsłuchać w tę nutę. Natalia Nykiel i Bądź Duży, to jest Meloradio, 17 minut do godziny 13. Taką spontaniczną sprawą to jest wygranie na przykład 500 zł. A że w Melo akurat macie taką opcję, to bym nie czekał, tylko od razu działał. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam wbijacie, piszecie, na co chcecie to wydać i w zasadzie to wszystko, bo później trzeba tylko odebrać telefon. Czekamy 5 sygnałów na was, jak odbierzecie, to w zasadzie wszystko już jest okej. Także co? Wy wbijacie na meloradio.pl, a my czekamy na was i potem oddzwonimy.

0: T-shirt, Townsend i Favor of Melo Radio, 8 minut do godziny 13. Tak, podkręcamy tempo w piąteczek. No, jest też Ula Harciarek.
1: Cześć, siema. Piątunio. No właśnie, sprawdzimy, w jakich nastrojach będą kierowcy w ten weekend. Bo sprawdzimy ceny maksymalne paliw.
0: To faktycznie da się przewidzieć, bo miałem cię pytać, to masz takie umiejętności, ale dobra, jak tak, to faktycznie masz na to sposób.
2: A już o 13 zagramy.
0: Oby było dobrze. Felix Jen Kaskada i Boy You Turn Me. Także jeżeli gdzieś planujecie się wybrać na ten piękny, gorący weekend, to zostańcie z Melo, bo za chwilę pogadamy o cenach benzyny.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Chciałbym wynająć mieszany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
4: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek. Wszystkie orzechy i mieszanki orzechowe marki Bakaland. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, drugie tańsze gratis. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny: Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody

0: że ekspres do kawy automatyczny.
1: O, tak. I patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej. Na dzień mamy mają.
0: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
1: No.
2: Dzień mamy w Media Expert.

0: czego dziś chcę.
1: To z kartą Moje Intermarché. Kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 22,99. A masło ekstra łaciate za 2,49 przy zakupie 3.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
4: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
9: Pilna wiadomość od Toyoty. Właśnie trwa finał wyprzedaży, a to jak wiadomo świetna okazja, by sporo zaoszczędzić. Ostatnie sztuki Toyoty CHR Plug-in Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 32 tysięcy złotych. Kolejne oszczędności zapewnia ultra niskie zużycie paliwa, wynoszące średnio 2,1 litra według WLTP. Auta znikają z salonów Toyoty błyskawicznie, dlatego warto się spieszyć.
10: Toyota Czajka zaprasza do salonów w Bytomiu i Chorzowie. Toyota-czajka.pl.
11: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
12: W cyklu Nie kupuję, wynajmuję dziś moim gościem jest Tomasz Cybula, dyrektor handlowy Sixt Polska. Samochód. Kupować czy wynajmować? Dziś mamy różne potrzeby. Miasto, weekend, rodzina, praca. Czy jedno auto nadąża za takim tempem życia?
13: Coraz rzadziej, bo nasze potrzeby są po prostu zbyt różne. Jednego dnia liczy się zwrotność w mieście, innego komfort w trasie. Jeden samochód zwykle oznacza, że gdzieś trzeba pójść na ustępstwo.
12: Czyli różne potrzeby wymagają różnych rozwiązań.
13: Dokładnie. Dlatego wynajem zyskuje na znaczeniu i widać to nie tylko przy samochodach, ale też w innych obszarach życia, jak mieszkania czy elektronika. W przypadku auta daje to prostą przewagę. Możemy dopasować je do konkretnej sytuacji i korzystać tylko wtedy, kiedy jest potrzebne, bez konieczności angażowania większej gotówki czy wiązania się kredytem i zobowiązaniem na lata. Czyli możemy korzystać z auta, ale nie musimy go posiadać.
12: Dziękuję za rozmowę. A po więcej zapraszam na niekupujewynajmuje.pl.
11: Ogłoszenie płatne.
14: Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.
15: Minuta do 13:00. Newsy Melo Radia. Ula Harciarek.
16: To będzie dobry weekend. Ceny maksymalne paliw spadną. Od jutra do poniedziałku litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,46, benzyny 98 7 zł, a diesla 6,85. Jutro sobota, więc to dobry czas, by zrobić zakupy w centrum handlowym. Polacy cały czas lubią tam chodzić, mówi Anna Wysocka z firmy CBRE.
17: Aż 60% ankietowanych wskazuje, że główną motywacją do wizyty w galerii jest chęć obejrzenia produktu na żywo, a 56% chce go przymierzyć lub ocenić jego jakość przed podjęciem decyzji zakupowej.
16: A cenią to zwłaszcza kobiety. No.

0: to teraz idziemy w góry. Ponad 270 wspinaczy zdobyło w środę Mont Everest od strony Nepalu. To rekordowa liczba.
1: Gratulujemy i naprawdę podziwiam, bo to jest wyzwanie, które... No ktoś, powiem tak, jest bardzo twardy i szacun. Ja bym się tego nigdy nie podjął. Ale my daliśmy radę z czym innym. Z całym tygodniem mamy piątek. Felix Jan Kaskada, Boy You Turn Me, Adi z tej strony.

0: Ej, Mikołaj.
1: Co?
0: Robimy wejście razem?
1: A o czym?
0: Nie wiem.
1: Aha.
0: 15 minut po 13. Dokładnie tak wyglądał nasz dialog przed chwilą. I to wynika z jednej poważnej rzeczy.
1: Jesteśmy profesjonalistami.
0: Mam nadzieję, że Krystian słyszał. Jest dzisiaj piątek, piąteczek, piątunio. I to wynika właśnie z tego, że my już mamy tryb chillout trochę.
1: No trochę tak, to znaczy ty bardziej niż ja, bo no ja dopiero zaczynam za 45 minut de facto.
0: Tak, ale to bardziej chodzi o to, żeby wam dać do zrozumienia, że nawet jeżeli macie tej roboty, jeszcze trochę usłyszał.
1: Przypał.
2: Słyszałem, co tam?
0: Nie, wszystko dobrze. Ale mi się pracować chce. Ale ja jestem pracownikiem. Wy nie musicie.

0: Ale farbendy po tytok w Melo Radio. Podkręcamy tempo. W tej godzinie jeszcze znajdę dla was coś z segmentu motoryzacyjnego, no bo będzie pan, który uwielbia mieć dużo koni pod maską, czyli Gibbs i Vin. Bardzo fajna, sympatyczna nuta, no ale będzie też Calvi i Remi. Explosion!
1: Autopromocja. Wybijaj na sobie.

0: Reklama.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie. A warto?
1: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super. No to jak dołączyć?
1: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
4: No, jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
3: Get ready with me.
4: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
3: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
4: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
5: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
6: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
7: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
8: Świeżo

0: Przed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

0: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
1: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
5: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą. Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99, a teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerie.com.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka,
9: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Po reklamie.
16: Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95,1 FM.

0: Robin Schulz i Alane w Meloradio. Oj, 17 minut do 14. Mikołaj, dużo się dzieje na świecie.
1: No tak, dużo różnych rzeczy.
0: Na przykład to, że Stany Zjednoczone, a dokładnie Amerykanki, zachwycają się kompotem z truskawek. I to nie jest żart. No i jest spora afera w sieci teraz, bo oczywiście nasze polskie dumne społeczeństwo zaczęło wyśmiewać Amerykanów, mówiąc...
1: Widziałem, oni to nazywają fruit water.
0: No, a to jest kompot.
1: Sami są fruit water. Oh. To jest kompot.
0: To jest kompot, a ewentualnie proponujemy też sprawdzić Big S. Bo Bee Gees to już co innego.

0: Dubdoxy, How Does It Feel w Melo Radio. 8 minut do 14, piątek, piąteczek, piątunio i Freak Fight!
1: Cześć, chociaż dzisiaj Freak Fight w osłabionym składzie. Jestem solo. Wszyscy mnie zostawili. Iga poszła na urlop. Karoliny nie ma. No zostawiły mnie samego.
0: Przykro mi, stary, tak czasem jest. No, to czasem jest.
2: A już o 14 zagramy
1: Bebe Rexha i Faithless, New Religion. Co, ty też sobie pewnie teraz idziesz?
0: Idę na siłownię z okiem.
1: Ale stary, by myself.
0: Stary, czemu będziesz miał spokój?
2: Reklama.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: To niska cena.
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Game over.
8: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey. Na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Katowice.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
13: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to

0: Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
1: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
2: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: program. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Na kilka dni pszczyński rynek zamieni się w przepiękny malowniczy ogród. Stworzą go najlepsi szkółkarze z południowej Polski. Zapraszamy do Pszczyny na Daisy Days od 22 do 24 maja. Wyjątkowe koncerty, niesamowite pokazy świetlne, kiermasz ogrodniczy, inspirujące prelekcje, spotkania autorskie i żarciowozy. W sobotę warsztaty dla dzieci, w niedzielę majówka konna, widowiskowa parada oraz festiwal organizacji pozarządowych. Daisy Days, jedyne takie wydarzenie w Polsce. Zaprasza burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99 za kilogram. Oraz ogórki szklarniowe na wagę jedynie 2,99 za kilogram. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
7: O reklamie. Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.
8: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radia, które przedstawi Ula Harciarek.
9: Planujecie podróż pociągiem Intercity, no a jeszcze nie macie biletu, to musicie uzbroić się w cierpliwość. Są zakłócenia w systemie sprzedaży biletów przez internet. Młodzi zadłużają się na potęgę. 31 tysięcy osób między 18 a 20 rokiem życia ma w sumie 98 milionów złotych długu. Big Info Monitor i Waldemar Rogowski.
10: Z czego 46 milionów 300 tysięcy stanowią zobowiązania pozakredytowe. Między innymi mandaty za jazdę bez biletu, niezapłacone rachunki za telefon, internet, czynsze, a nawet alimenty.
9: 80% młodych ma do 5 tysięcy złotych długu. Na koniec Norwegia pod remontowaną restauracją w Oslo odkryto zakopaną srebrną zastawę z początku XX wieku. Zdaniem ekspertów mogła należeć do Żydów.

0: Fight w Meloradiu z Mikołajem Kujawińskim.
1: Siemano, jest piątek, 22 maja, 14 na zegarach, więc rozpoczynamy dzisiejszy Freak Fight. No Freak Fight właśnie dzisiaj w wersji solo, ponieważ zostałem pozostawiony samemu sobie, ale mimo tego będziemy się dobrze bawić, będziemy sprawdzać, co dzieje się w kraju i na świecie, a jest to na przykład afera fryzjerska. Tym razem nie związana jednak z piłką nożną. Porozmawiamy też o radiowych wpadkach, czyli tym, co mi się lubią najbardziej. Mikołaj, siemanko.
0: Freak Fight w Meloradiu.

kochasz? Sobel, Francis i Dims w Meloradio. A teraz afera jest, słuchajcie, w internecie, afera fryzurowa, ponieważ Hubert Urbański postanowił odświeżyć nieco swój image, dodał sobie nowego looku i teraz ma nową fryzurę, takie cięcie z grzywką. No i zrobiła się drama, ponieważ ludzie zaczęli wypisywać mu komentarze, że nie pasuje, nie podoba mi się, a Hubert ruszył do ataku i zaczął wszystkich tam tyrać, że on nie prosił o opinię, tylko się po prostu chciał pochwalić. Ale jest też zdjęcie na jego oficjalnym Instagramie i siedzi taki Hubert w garniturze, w tej nowej fryzurze, z sikorem, z sygnetem, chyba z kolczykiem. I nie dość, że mu pasuje, powiem, że Hubert na tym zdjęciu wygląda, jakby miał zamiar wypuścić najgorętszy mixtape tego roku.

0: Aż ściany w naszym studiu się zatrzęsły. To Martin Garrix i Animals w Melo Radio. Tak właśnie podkręcamy tempo. Wpadki radiowe zdarzają się najlepszym oczywiście, więc nie można ich zbyt surowo oceniać. Przynajmniej ja nie będę tego robił, ale taka całkiem spora wpadka została zaliczona przez stację radiową z Wielkiej Brytanii, która przez pomyłkę ogłosiła śmierć króla Karola III. Wszystko przez jakiś błąd systemu w studiu, tak przynajmniej potem się tłumaczyli, że się odpalił specjalny protokół, stacja przestała grać i dopiero ta cisza zwróciła uwagę pracowników, że coś jest nie tak. Król Karol III oczywiście żyje w tym momencie, kiedy pojawiła się ta informacja, była akurat w Belfaście. No i musiał się nieźle zdziwić na wieści o swoim własnym odejściu. Ale wciąż mogło być gorzej, bo przecież ta stacja mogła też dołączyć do tego znanego skądinąd mema.
1: Buckingham Palace has announced the death of His Royal Highness the Duke of Edinburgh.
0: To był najsilniejszy drop w historii muzyki rozrywkowej. A to Good Boys Hideaway.

0: My Loving Melo Radio, to Sony Fodera i Crystal. Tak właśnie podkręcamy tempo, a tempo będzie jeszcze bardziej podkręcone na przełomie lipca i sierpnia w Kołobrzegu. Sunrise Festival, Sony Fodera też tam wystąpi na White Stage, konkretnie 31 lipca będzie można go tam zobaczyć. A jeżeli chcecie pojechać na Sunrise Festival, to już dzisiaj po 21 odpalajcie Melo Radio i słuchajcie, Sunrise On Air, będą bilety do wzięcia.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Meloradio Śląsk na 95.1 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
3: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
2: Dziękuję bardzo.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. M to mu

0: Autopromocja. Reklama.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie. A warto?
1: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo eObuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super. No to jak dołączyć?
1: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
0: Wiosenne przebudzenie w BMW Sikora. Tylko teraz BMW serii 3, serii 5, X1 oraz X5 w odświeżonych ratach. Wszystkie modele dostępne od ręki lub z krótką datą oczekiwania. Zadzwoń i skorzystaj z okazji. 32,6 milionów. BMW Sikora. Opole, Bielsko-Biała, Mikołów, Zielona Góra, Lubin.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
7: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Bad Regularme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. 12-13 czerwca, Park Śląski w Chorzowie. Złap swój bilet i poczuj energię ING Silesia Beats na własnej skórze. Nie możesz tego przegapić. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
8: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Znowu lecicie?
11: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
12: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
14: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Pilna wiadomość od Toyoty. Właśnie trwa finał wyprzedaży, a to jak wiadomo świetna okazja, by sporo zaoszczędzić. Ostatnie sztuki Toyoty CHR Plug-in Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 32 tysięcy złotych. Kolejne oszczędności zapewnia ultra niskie zużycie paliwa wynoszące średnio 2,1 litra według WLTP. Auta znikają z salonów Toyoty błyskawicznie, dlatego warto się spieszyć.
17: Toyota Czajka zaprasza do salonów w Bytomiu i Chorzowie. Toyota-myślnik-czajka.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Śląsk.

We Freakwajcie to Bambi i Angleosia BFF. Tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradiu i idziemy z nimi. Tylko pytanie dokąd, bo teraz zrobiło się ciepło, jest fajna pogoda, więc można gdzieś wyskoczyć, ale okazuje się, że ponad połowa Polaków woli w tym czasie siedzieć w domu, a właściwie na balkonie. 57% badanych w takim właśnie badaniu, gdzie ludzie spędzają czas, jak jest ciepło, stwierdza, że albo na swoim balkonie, albo na tarasie, albo w swoim ogródku. Powody są różne, ale często jest to po prostu oszczędność, no bo taniej sobie po prostu wyjść na balkon niż do jakiegoś beach baru czy innego takiego wynalazku, więc można już powoli do planów wakacyjnych oprócz plażingu i smażingu dodać jeszcze balkoning. Chociaż to trochę smutne.

0: We frikwacie w Maloradio to Oscar Mankey, Sweet Nothings, słodkie, jak truskawki.
1: Tak, ale truskawki lubimy.
0: Tak,
1: nie?
0: Lubimy, ale to nie jest tania zabawa.
1: Nie, i o tym powiem w newsach, będzie o truskawkach i ich cenach.
0: Liczymy na to, że jednak obrodzi, no bo w końcu już ciepło się zrobiło, więc pora rosnąć truskaweczki.
2: A już o 15 zagramy
0: Gordo i Loco Loco. Taki numer zagramy wam punktualnie o 15, bo kiedy nie gadają, to my już podkręcamy tempo.
2: Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
3: Ten numer to prawdziwy sztos. Zasłużone pierwsze miejsce. Nie może mi to wyjść z głowy. To wasze komentarze po tym, jak okazało się, że Andy Dust i jego Zokaria zdobyli szczyt. To wasz ulubiony kawałek ostatniego tygodnia w 30 Meloradia.
2: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
3: Pychu, zapraszam.
2: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podnoszymy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
7: Living Next Door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey. Na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Katowice.

Banana sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kg. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml.

0: są teraz z korzyściami do 32 tysięcy złotych. Kolejne oszczędności zapewnia ultra niskie zużycie paliwa, wynoszące średnio 2,1 litra według WLTP. Auta znikają z salonów Toyoty błyskawicznie, dlatego warto się spieszyć.
1: Toyota Czajka zaprasza do salonów w Bytomiu i Chorzowie. Toyota-Czajka.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Kolejno.
5: Gwarancja, która trwa i trwa i trwa. Wystarczy, że dokonasz przeglądu w serwisie Renault. Kto lepiej zadba o twoje Renault niż serwis Renault? Oferta obowiązuje na wszystkie modele Renault z wyłączeniem Renault Master w wersji podwozie. Dotyczy samochodów Renault nie starszych niż 6 lat lub z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów. Warunki oferty na renault.pl/serwis/gwarancja/odnawialna.
6: Zaprasza serwis Renault Autozięba. Ulica Kościuszki 257 w Katowicach. Telefon 32 20 76 80.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 690. 58 zł. Teraz za jedyne 599 z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
11: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

0: Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.
1: Minuta do 15, czas na newsy Melo Radia. Ula Harciarek przed mikrofonem.
2: Coraz więcej krajowych truskawek na rynku hurtowym w Broniszach, ale przez pogodę ich ceny nie spadają. Kosztują nawet 22 zł za kilogram. Dużo tańsze są młode ziemniaki. Piękny, słoneczny weekend zapowiada się w Tatrach, ale wysoko w górach nadal zalega śnieg, dlatego zagrożenie lawinowe nie spadło do zera, ostrzega Tomasz Zając z TPN.
3: Szczególnie po południu, kiedy ten śnieg zrobi się ciężki, przepadający, może się zdarzyć jakiś suf z tego ciężkiego śniegu. Rano z kolei ten śnieg może być twardy, zmrożony.
2: Dlatego w wyższych partiach nadal są obowiązkowe czekan, raki i kask. No to jeszcze Brazylia. Trzy kobiety figurowały w rejestrze Urzędu Pracy jako prezydent kraju. Sprawa wyszła na jaw, kiedy jedna z nich straciła pracę.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: Pewnie słyszeliście nieraz, że pieniądze leżą na ulicy i wystarczy się schylić, ale to zależy, ile leży. I o tym pogadamy właśnie w tej godzinie. Mikołaj, siemanko.

Felix Jenischau z Maloradiu, tak podkręcamy tempo, to jest Walk With Me. A jak już idziecie na spacer, to patrzcie pod nogi, bo możecie znaleźć jakąś gotówkę. A teraz akurat zmieniły się przepisy. Wcześniej, jeśli znaleźliśmy więcej niż 100 zł, to musieliśmy te pieniądze oddać do starosty. Ale przepisy się zmieniły i teraz taka kwota, która jest konieczna do zwrotu, to 5% pensji minimalnej, czyli wychodzi na dzień dzisiejszy 240 zł i 30 groszy. No tylko kto gubi 30 groszy. Natomiast w Meloradiu w szybkiej kasie na weekend możecie zgarnąć nawet 500 zł i tych pieniędzy nie musicie oddawać nikomu. Meloradio.pl, tam zgłaszacie się do szybkiej kasy. And it goes.

Rehab, Michael, Patrick Kelly, Shaggy, Rebellion. Tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradiu. A kiedyś takim wzorem rebelianta był Mick Jagger z The Rolling Stones. Nawet jeżeli nie słuchacie Stonesów, no to na pewno słyszeliście o różnych legendarnych akcjach związanych właśnie z ekipą tego zespołu. No tak, Mick Jagger potrafił kiedyś rozkręcić potężny Vixapol, demolować hotelowe pokoje, mieć inne różne przypały z policją i nawet teraz, kiedy ma 82 lata, wciąż jest zawijany z imprez. Tak właśnie było w ubiegłą środę, to znaczy w tę środę, na włoskiej wyspie Stromboli. Tam była taka imprezka, gdzie świętowali zakończenie zdjęć do filmu, w którym Mick Jagger właśnie występuje. No i pojawiła się policja, ponieważ był problem. Problem był taki, że w lokalu, w którym siedział Jagger z ekipą, leciała muzyka z niewielkiego głośnika, a tak się akurat składa, że w środy nie można grać muzyki na tej wyspie. I co zrobiła ta imprezowa bestia? No, przeprosiła grzecznie i poszła spać. Niestety z wiekiem stracił nie tylko zęby, ale też pazur.

0: To jest Freak Fight w Melo Radio, a to modelki włodarski. Lubię cię jak lato. Bardzo fajny wakacyjny numer, ale na wakacje trzeba mieć też fresh look, więc jeszcze w tej godzinie zdradzę wam, jak wyglądać modnie, nowocześnie, a jednocześnie zaoszczędzić 3000 zł. I można to zrobić w naprawdę bardzo prosty sposób. Koniecznie zostańcie.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Autopromocja.
2: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe napoje.

0: pali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie, a warto?
1: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super, no to jak dołączyć?
1: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność,
5: a także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
4: Są sprawdzone przepisy
5: i rozmowy, które zostają z tobą na dłużej.
4: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
5: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
6: A co tam w Carrefourze?
7: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
8: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne Niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To z kartą Moje Intermarché. Kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów. 22,99. A masło ekstra łaciate za 2,49 przy zakupie 3.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
13: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
14: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Gazda Group. Katowice, ulica Feliksa Bocheńskiego 66.
15: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerieu.com.
16: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
18: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
19: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
20: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
21: Przygotuj ogród z Prix Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na BrieCommerce.pl. BrieCommerce. Nasze ceny rządzą.
22: O reklamie.

George, Maloradio Wish, You Are Mine. A jeżeli wy chcielibyście mieć takie ciuchy jak Wojtek Szczęsny, no to jest na to prosty sposób. Przedwczoraj piłkarze Barcelony świętowali na kolacji Mistrzostwo Hiszpanii, no i oczywiście był też Wojciech Szczęsny i był też Robert Lewandowski. Wszyscy zwrócili uwagę na koszulę Wojtka, ponieważ pojawił się na nim wzór przypominający przypalenie żelazkiem. To nie był przypadek, to taki design. A za design trzeba płacić najmniej za taką koszulę 3150 zł. I to jest najprostszy steal his look, jaki w życiu widziałem. No bo wystarczy zainwestować 150 w koszulę, a potem zrobić to, co ja robię co weekend, czyli ją po prostu przypalić.

0: Calvin Harris i Jazzy, to jest Satisfy w Melo Radio i tak właśnie podkręcamy tempo. A ja kiedyś tempo podkręcałem i to całkiem mocno w Lublinie. Spędziłem tam chyba najlepsze lata swojego życia i to jest super miasto, chociaż były takie miejsca, których lepiej nie było odwiedzać po zmroku. Chociaż teraz może się to uspokoić.
1: Tak, może się uspokoić i w newsach o tym powiem dlaczego.
2: A już o 16 zagramy!
0: Obejmuje noce Jonathan PZ Liwka.
3: Zagapiam się w tym mimowolnie, nieprzytomnym wzrokiem obejmuje noce.
0: Ten numer w Meloradiu punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na inwestycje w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
8: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
7: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
9: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
10: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
11: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
12: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
13: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
14: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bavaria Motors, Katowice, Aleja Rozdzieńskiego 204.
15: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
16: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
17: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
18: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
19: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: programu jest Erste Bank Polska. Co jest grane na Śląsku?
1: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Śląskie Juwenalia wystartowały. Już wczoraj pierwsze koncerty, kolejne dziś, jutro, aż do niedzieli. Można dotrzeć na Muchowiec, gdzie odbywają się Juwenalia specjalną linią S1 z centrum Katowic właśnie na Juwenalia. Linia jeździ mniej więcej co 12 minut. Ciekawe rzeczy w ten weekend w Pszczynie. Daisy Days od dziś do niedzieli. Można zobaczyć przepiękne ogrody Daisy, ale można też zajrzeć do Muzeum Zamkowego. W Pszczynie w najbliższym sobotę Noc Muzeów zaprasza Muzeum Zamkowe, Stajnie Książęce. No będzie co zobaczyć. Widowiskowo będzie też w Parku Zadole w Katowicach. Jutro i pojutrze festiwal Łączy Nas Chleb. Hasło przewodnie tegorocznej edycji. Kluski i makaron. Oczywiście będzie można zdegustować.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Minuta do 16, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Harciarek.
3: Lublin dołącza do miast z nocną prohibicją i to już od dziś. Co na to mieszkańcy?
4: Po 23:00, prawda, już nie można będzie pójść się dopić.
5: Bardzo dobrze, zmniejszy się alkoholizm, będzie spokojniej jeszcze.
6: Odbiera ludziom pracę.
3: Alkoholu nie będzie można kupić w sklepach i na stacjach benzynowych między 23 a 6 rano. A teraz Warszawa. Dziś i jutro utrudnienia w związku z koncertem na Stadionie Narodowym. Wystąpi Taco Hemingway. Od godziny 17 do 20 na Saską Kępę nie wjadą tylko taksówki czy autobusy komunikacji miejskiej. No i jeszcze coś dla fanów mocnych wrażeń. Wiemy, jaki będzie nowy filmowy Resident Evil. Ma to być survivalowy horror. Premiera 18 września.
2: Adriana co prawda nie ma w studiu, ale już stąd słyszę jego radość. Mm-hmm, tak. 16 na zegarach, zaczynamy kolejną godzinę Freak Fightu, a w tej sprawdzimy, który kraj ma najpiękniejszą armię świata. Nie najsilniejszą, tylko najpiękniejszą. Gołaj, siemanko.

Malarazzi to Third Life i Sleepwalkers Are My Head. Tak właśnie podkręcamy tempo, a ja z głowy nie mogę wyrzucić faktu, że coraz większymi krokami zbliża się Tomorrowland w Belgii. Dwa weekendy niesamowitych przeżyć i już teraz możecie zacząć się zastanawiać tak na poważnie, z kim chcielibyście przeżyć taką fantastyczną Tomorrowlandową przygodę. A możecie się zacząć zastanawiać dlatego, że nie zdradzając zbyt wiele, już od poniedziałku w Melo Radio szykujemy coś naprawdę potężnego związanego z Tomorrowlandem właśnie. Więc z kim chcielibyście pojechać, można się zacząć zastanawiać. Tylko może nie bierzcie pod uwagę Aloka, bo on akurat na Tomorrowlandzie będzie na obu weekendach. Dlatego dive into me.

West End we Free Fighter w Melo Radio. Get this party started. Tak właśnie podkręcamy tempo, ale to dopiero impreza jest w południowo-koreańskiej armii. Tam pojawił się pewnego rodzaju problem. Problem z poborowymi, którzy z przepustek wracają z opuchniętymi twarzami po korektach nosa albo powiek. I stwarza to problem, ponieważ dowódcy muszą ich przez to odsuwać od zimowych szkoleń i nocnych wart. I jest to zjawisko na tyle powszechne, że grozi destabilizacją działania całej armii. A jest ten problem podsycany przez na przykład kliniki medycyny estetycznej w Gangnam, które oferują potężne zniżki właśnie dla mundurowych. No, w Polsce kiedyś też byli poborowi i słyszałem, że mieli kręcenie tego i owego, a tam, proszę bardzo, operacje plastyczne i pełna kulturka. I teraz uwaga, zarzucę sucharem, takim starczym, więc mam nadzieję, że macie pod ręką coś, żeby popić. Uwaga, uwaga, nie matura, a chęć szczera zrobi z ciebie K-popera. Przepraszam. Dracula, Tame Impala, Jenny Boys Noise, już teraz w Melo Radio.

0: Don't Wanna Go Home w Melo Radio. Chociaż piątek to tak niezbyt trafione, bo chcemy iść do domu, ale potem faktycznie warto z niego na chwilę wyskoczyć, bo jest piękna pogoda i można zrobić sobie trochę przyjemności. A jakie przyjemności czekają Roberta Lewandowskiego w Arabii Saudyjskiej, jeśli zdecyduje się tam wybrać, to sprawdzimy jeszcze w tej godzinie.
1: Melo Radio Śląsk na 95.1 FM. Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj już dziś po 22:00 tylko w Melo Radio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Living Next Door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey. Na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Katowice.
8: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
9: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
10: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Gazda Group. Katowice, ulica Feliksa Bocheńskiego 66.
11: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
12: ZUS, podatki, czynsz, konto.
13: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
12: Ty nie?
13: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
12: Płacą ci? Dużo?
13: 4000 się uzbierało.
12: No żartujesz.
14: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
15: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
16: Teatr Rosbark zaprasza na niezwykłe wydarzenie. Premierę kameralną adresowaną dla dzieci i młodzieży, realizowaną w ramach programu Przestrzenie Sztuki Taniec. 30 maja, godzina 16. Spektakl Nebulki w wykonaniu kolektywu Hashimotowiksa. Zapraszamy na Wyspę Marzeń w Bytomskim Parku imienia Franciszka Kachla. Szczegóły na teatrrozbark.pl. Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Przestrzenie Sztuki Taniec, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.
17: Hot grill.
18: Parilla caliente.
19: Grilla calda.
20: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
21: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
22: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
23: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Meloradio Śląsk.

i obca. A nam wciąż obca jest decyzja Roberta Lewandowskiego. Gdzie on zagra w kolejnym sezonie? No najbardziej prawdopodobna wydaje się być jednak opcja saudyjska i pojawiły się informacje, że Saudowie mieli zaproponować Robertowi ogromne pieniądze, 90 milionów euro za rok gry. Mówiliśmy też o tym w Freakfajcie na antenie Meloradia, ale teraz pojawiły się nowe informacje, że to może być jednak kwota nieco przesadzona i że w Arabii Robert może liczyć na 40-50 milionów euro za sezon. Będziemy oczywiście śledzić, który kierunek Robert Lewandowski ostatecznie obejmie, ale jeżeli ta kwota faktycznie uległa pomniejszeniu, to może jednak jakiś kierunek europejski.

0: naprawdę można poczuć się jak w Cyberpunku przy tej nucie Anima Elisa, Bad Angel w Malo Radio. Tak podkręcamy tempo. No Cyberpunk miał ciężki start, miał schody takie całkiem spore do pokonania na początku.
1: A już wiem, do czego pijesz. Schody będą w newsach. I to schody będą zwierzę Eiffla.
0: Wyjątkowe schody.
1: I bardzo cenne.
2: A już o 17:00 zagramy.
0: Can't Deny It, Jazzy Spritz. Ten numer w Melo Radio punktualnie o 17:00, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: lista waszych ulubionych numerów.
1: Ten numer to prawdziwy sztos. Zasłużone pierwsze miejsce. Nie może mi to wyjść z głowy. To wasze komentarze po tym, jak okazało się, że Andy Dust i jego Zokaria zdobyli szczyt. To wasz ulubiony kawałek ostatniego tygodnia w 30 Melo Radia.
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: Pychu, zapraszam.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna jako w skrynung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
9: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
10: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bavaria Motors, Katowice, Aleja Rozdzieńskiego 204.
11: Tylko teraz kup z My Media Markt 65-calowy telewizor Sony Bravia 8 OLED 4K Ultra HD i odbierz aż 700 zł na zakupy w sklepach Decathlon. Skorzystaj z akcji 50 za 500. Media Markt.
12: Pilna wiadomość od Toyoty. Właśnie trwa finał wyprzedaży, a to jak wiadomo świetna okazja, by sporo zaoszczędzić. Ostatnie sztuki Toyoty CHR Plug-in Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 32 tysięcy złotych. Kolejne oszczędności zapewnia ultra niskie zużycie paliwa, wynoszące średnio 2,1 litra według WLTP. Auta znikają z salonów Toyoty błyskawicznie, dlatego warto się spieszyć.
13: Toyota Czajka zaprasza do salonów w Bytomiu i Chorzowie. toyota-czajka.pl.
14: Akatom zaprasza 23 maja na dni otwarte. Przyjdź w sobotę. Sprawdź nowo powstające osiedle między ulicą Podlesie i Tarnogórską w Gliwicach. Wybierz się na wirtualny spacer.

0: Kasia i Bubę?
1: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
0: Jest 7 miejsc.
1: I rower, i mój kocyk. No i Buba.
2: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
3: Porekla.

0: co jest grane na Śląsku.
1: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Centrum Karton to jest projekt, który wystartował w majówkę i tak co weekend można sobie odpoczywać, relaksować się na tarasach spotka, muzyka, jedzenie, kino. Na to wszystko można liczyć. Dużo muzyki, także oczywiście w czasie śląskich juwenaliów. Wczoraj się rozpoczęły, zakończą się w niedzielę. Wszystkie drogi prowadzą na lotnisko Muchowic, właśnie w tym miejscu koncerty, a można się dostać na koncerty specjalną linią S1, która kursuje z Centrum Karton. Katowic na Juvenalia. Przypominamy też o Dniach Śląskich Kin Studyjnych. Do 27 maja w kinach nie tylko filmy, ale też najróżniejsze wydarzenia towarzyszące, kina studyjne, kina, które oferują inny repertuar niż te duże kina. A jeśli chodzi o wspomniane wielkie kina, na dużym ekranie Diabeł ubiera się u Prady 2.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia, które przedstawi Ula Harciarek.
3: Pożar na poligonie w Toruniu. Z ogniem walczy ponad 20 zastępów straży pożarnej i 2 samoloty. Dym widoczny jest z kilku kilometrów. Każde małżeństwo zawarte za granicą będzie z automatu uznawane przez wszystkie polskie urzędy stanu cywilnego. Zdaniem ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego potrzebnych jest jeszcze tylko kilka zmian w przepisach, aby małżeństwa jednopłciowe czy dwupłciowe miały takie same prawa.
4: Kolejne kroki to te, które będą dotyczyły instytucji, takich jak ZUS, takich jak NFZ, takich jak urzędy skarbowe.
3: A tymczasem burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz zapowiedział już odmowę transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. Na koniec zmieniamy temat. Fragment schodów z wieży Eiffla został sprzedany na aukcji. Uwaga, za ponad 450 tysięcy euro.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
2: Na zegarach 17 zaczynamy ostatnią godzinę Freak Fightu, a w tej pochylimy się nad problemem drogiego paliwa, bo jest na to jedno proste rozwiązanie i wpadł na nie taki facet z Ameryki. O tym powiemy już za chwilę. Mikołaj, siemanko.

DJ Is Your Second Name to Sibyl i Young Fam we Freak Fajcie w Melo Radio. Tak właśnie podkręcamy tempo. A teraz przenosimy się do Ameryki, ponieważ Amerykanie cierpią teraz z powodu cen paliwa. U nich też zrobiło się drogo, nawet o 50% drożej w niektórych miejscach, a Ameryka jest zbudowana właściwie tak, że tam się nie da chodzić, tylko wszędzie trzeba jeździć, więc dla nich jest to bardzo duży problem. I z nim postanowił rozprawić się pewien 30-latek, który wpadł na prosty sposób. Skoro duże auta palą dużo, to dlaczego się nie przesiąść w małe? I kupił po prostu takie zabawkowe auto z marketu, przerobił je tak, że ma silnik spalinowy i do pełna może zatankować za 11 zł, około tak w przeliczeniu na nasze. Wygląda fantastycznie, zwłaszcza, że jest to samochodzik chyba z serii Barbie, więc wygląda w nim bardzo męsko. Ale muszę powiedzieć, że Ameryka jest na dobrej drodze. Skoro już odkryli, że mniejsze auta spalają mniej i odkryli też kompot, to może jeszcze da się ich ucywilizować.

0: Federer i Alex Hajonow w Melo Radio. Lordly. Tak właśnie podkręcamy tempo. A na zegarach 19 po 17.
1: Szybka kasa na weekend w Melo Radio.
0: To jest idealna pora, żeby rozdać trochę pieniędzy, a nawet nie trochę, bo 500 zł, tyle chciałby dostać Patryk, który zgłosił się na meloradio.pl. No i dzwonimy do niego już teraz, ma 5 sygnałów, żeby od nas odebrać.
2: Tak, słucham, halo.
0: Ale już na posterunku. Siema Patryk, Mikołaj, Meloradio z tej strony.
2: Cześć, cześć.
0: Patryk, zacząłeś już weekend?
2: Jeszcze raz?
0: Czy weekend już rozpoczęty u ciebie?
2: I jeszcze niestety nie rozpoczęty. Jeszcze z jednej pracy do drugiej, ale coraz bliżej do tego weekendu.
0: Ale wiesz co, to dobrze się składa, że jeszcze nie rozpocząłeś, bo każdy wie, że na weekend to przydałaby się jakaś kasa. I byłeś,
2: to jeszcze jak?
0: Byłeś na meloradio.pl. Powiedz, po co ci 500 zł?
2: No dobra, to ja zacznę od tego, że ostatnio bankomat mi nie wypłacił pieniędzy, udawał, że wypłacił i mam blokadę na koncie, ale główny cel jest taki, żeby trochę zaimponować pewnej koleżance z Tindera i zabrać ją nad jakąś wodę, może nad jezioro, może nad morze, chociaż jak 500 zł to nad morze, zdecydowanie.
0: Patryk, ale ty masz taką gadanę, że nawet bez pieniędzy powinieneś dać sobie radę, ale żeby nie było i pomożemy ci zaimponować... Bo ten dźwięk oznacza, że po pracy możesz już kierować się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę na weekend od Meloradia.
2: Jej, dziękuję bardzo, bardzo się cieszę.
0: No to daj znać potem, jak było. Czy wszystko
2: jasne,
0: się udało?
2: Jasne, na pewno się zamelduję.
0: Fantastycznie. No to życzę ci bardzo udanego weekendu.
1: Szybka kasa na weekend w Meloradiu.
0: To jest tak proste, wystarczy wejść na meloradio.pl i tam zgłosić się codziennie 200, nawet 500 zł, jak w tym przypadku, do zgarnięcia. Galaxy Kungs i Theophilus London już teraz w Melo.

0: Gibbs, Dope House for Money.
1: Win to jest numer, który bardzo dobrze działa w samochodzie i jestem pewien, że wylądował już na niejednej playliście do nocnej jazdy bez celu. Ale jeszcze w tej godzinie sprawdzimy coś nowego, coś, na co będziecie mogli też głosować w propozycjach do 30 Meloradia, która też przecież za chwilę się rozpoczyna, więc w ogóle super będzie spędzić czas przy nowej muzie. Jaka nowość, od kogo i o co chodzi, to zdradzimy już za chwilę.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Meloradio Śląsk na 90,5.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Teatr Rosbark zaprasza na niezwykłe wydarzenie. Premierę kameralną adresowaną dla dzieci i młodzieży, realizowaną w ramach programu Przestrzenie Sztuki Taniec. 30 maja, godzina 16. Spektakl Nebulki w wykonaniu kolektywu Hashimotowiksa. Zapraszamy na Wyspę Marzeń w bytomskim parku imienia Franciszka Kachla. Szczegóły na teatrrozbark.pl. Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Przestrzenie Sztuki Taniec, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey. Na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Katowice.
9: Marian, a gdzie mogę kupić
10: na mediaexpert.pl?
9: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
10: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: Natalia Nykiel w Melo Radio, to jest Error.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Olek już w studiu, siemanko.
2: Jestem, siemano.
0: Mam dla ciebie propozycję.
2: Jaką?
0: Taką nie do odrzucenia.
2: Taką, którą możesz powiedzieć przed 22?
0: Tak, bo to będzie propozycja do 30 Melo Radio.
2: Aha, no dobra, no to słucham.
0: Mamy nowość od Robina Schulza, który wszedł we współpracę z Barbs i popełnili razem numer Better Times.
2: No to będzie na pewno lepszy czas, bo wiosna nadeszła, wiesz, lato zaraz.
0: Tak, czekaj, nie, bo jeszcze nie ma lata. To nie będzie chyba ostatnia wiosenna 30 Melo Radia, nie?
2: Nie.
0: Nie, jeszcze wiosna trwa.
2: Nie, Mikołaj, dobra. Po prostu nie.
0: No dobra, to chociaż posłuchajmy sobie Robina Schulza. Barbs, Robin Schulz, Better Times, już teraz
2: Melo Radio. Let's go!
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Ja nie umiem tak angielskiego jak ty.
1: Nevreligion.
0: Ale ta mogę porobić.
1: Beberexha.
0: Beberexha, Fightless, Nevreligion, już za nami.
1: Czy już wiadomo, kto spada z 30, bo wciąż nie wiemy, kto spadnie z Ekstraklasy.
0: Nie wiem, choć się domyślam.
1: Zostawmy tutaj kropkę.
0: Ale zostań ze mną na początek.
1: Nie, no zostanę. No na mistrza zostanę.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
3: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
4: BMW z niskim przebiegiem. Już od 63 zł dziennie. Bez opłaty wstępnej. Ta rata to nie pomyłka. W BMW Sikora wybierzesz swój wymarzony samochód z szerokiej gamy modeli z korzystnym finansowaniem. Poznaj ofertę leasingu samochodów używanych BMW.

0: i czas na najlepszy sezon, czyli sezon na truskawki. Więc ja, jako naczelna fanka truskawek, mam dla Was najlepszy przepis. Zróbmy razem drożdżówki z truskawkami. Let's go! W misce wymieszaj mąkę, suche drożdże, jajko, napój sojowy, cukier, sól i olej. U mnie jest to akurat olej rzepakowy i z tych produktów zrobi nam się ciasto, które musicie ugniatać 8 minut, aż będzie gładkie. Później przykryj i odstaw ciepłe miejsce na 2 godziny. Czas teraz na najważniejszy produkt. Truskawki pokrój w kostkę, wymieszaj z cukrem waniliowym i mąką ziemniaczaną. No i to tyle, jeżeli chodzi o truskawki, bo najwięcej roboty jest jednak z ciastem, więc wyrośnięte ciasto podziel na 8 równych części, uformuj z nich kulki i ułóż je na blaszce. Znów odstaw na 20 minut. Następnie w każdej kulce zrób dziurkę i włóż do niej truskawki. Później posmaruj roztrzepanym jajkiem, posyp płatkami migdałów i piecz tak przez około 20 minut. I już macie super deser. Czy twoja skóra ci za to podziękuje? No nie wiem, ale wiem, że another day, another slay.
1: Sponsorem programu był organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
2: Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.
3: Dochodzi 18, czas na newsy Melo Radia, które ma dla Was Ula Harciarek.
4: Ceny maksymalne paliw przez weekend będą niższe niż dziś. 95 od jutra do poniedziałku będzie kosztować nie więcej niż 6,46, a olej napędowy 6,85. Łatwogang wyruszył dziś w charytatywną trasę rowerową. Przejdzie z Zakopanego do Gdańska i z powrotem pod Tatry. W ten sposób zbiera pieniądze na leczenie 8-letniego Maxa chorego na dystrofię mięśniową. No i jeszcze prognoza na wakacje. Wszystko wskazuje na to, że czeka nas gorące lato, mówi klimatolożka dr Agnieszka Krzyżewska.
5: Może nawet tych fal upałów będzie kilka. Na pewno na to będą się składać dni takie, gdzie jest temperatura powyżej 30 stopni.
4: A ten weekend też ma być słoneczny i gorący. Jutro do 27 stopni.
3: Mikołaj, ty wiesz, co to oznacza, co nie?
6: No pewnie.
3: Jutro będziemy się dobrze bawić.
6: Tak jest.
3: To na pewno.
7: Trzydziestka Meloradia.
3: Piątek!
6: I łatwo gang też będzie miał pogodę.
3: Czekaj, bo pana lektora zagłuszyłeś.
6: Odliczamy, no bo będziemy odliczać numery wasze ulubione. No przecież każdy wie, że w piątek po 18 odliczamy wasze ulubione.
3: Ale nie wiem, czy dla Łatwoganga to jest dobra rzecz, że jest tak ciepło. Kiedy ostatnio byłeś na rowerze?
6: No, 12, nie kłam, 15 lat temu.
3: Ja do tylu nie umiem liczyć. Słuchajcie, ale od 30 do 1 potrafię, bo mam napisane na monitorze, więc jest prościej. Lecimy z 30 Meloradia. Ma być ciepło, gorąco, więc gorące hiciory tych 30 najgorętszych mamy dla was właśnie w trakcie następnych 2 godzin. Mikołaj już przybiera nóżkami, bo jego jeden z ulubionych numerów jest na miejscu 30.
6: Dokładnie, to jest Walked Away, David Guetta i Hypaton.
3: A ja przebieram nóżkami, bo w tym notowaniu mamy aż 3 nowości na 30 numerów, to dość dużo. I jedna z nich na miejscu 29. Prospa i Clooney, to Free Your Mind.
6: No nie dziwię się, że ludzie głosują.
3: Fajny numer, no. Czuć ten summer vibe.
6: Meloradio.pl, pamiętajcie, że tam możecie głosować na ulubione hity. No to co, 28?
3: No to dawaj, no powiedz.
6: Kungs i Gavilius London. Galaxy. Trzyma się mocno.
3: Tak. Trzyma się mocno, to jest jeden w ogóle chyba z rekordzistów, jeżeli chodzi o tygodnie, które jest w 30 Meloradia.
6: No to tylko od was zależy, czy się utrzyma dalej.
3: Meloradio.pl, tam głosujecie, a jak już lecimy z nowościami, to druga z trzech. Dzisiaj Dub Dogs Free... How Does It Feel? O, tak nazywa się ten numer, to miejsce 27. 30.

Ten gość już latem zagra w Kołobrzegu na Sunrise Festival. James Hype, jego Be Mine to miejsce 25 w tym tygodniu. Wy słuchacie 30 Meloradia, najbardziej dynamicznej listy hitów w całej Polsce. No to skoro jest najbardziej dynamiczna, to od razu lecimy dalej, na oczko wyżej. Miejsce 24. No i tutaj gość, którego pseudonim powstał przez literówkę. No to tak, żebyśmy wszyscy zapamiętali, jak się go pisze. Oscar, spacja, Matt, spacja, K. Wszystko z małych liter i jego numer Sweet Nothings. To dziś miejsce 24.

0: Kiedy jest takie piękne popołudnie jak dziś, tak ciepło i tak grzeje słoneczko, ten numer brzmi dużo lepiej. Choć i tak jest świetny. Dive into me, Alok i Khalid, to miejsce 23 w tym tygodniu. To jest 30 Meloradia. A teraz czas na jedną z naszych nowości, no bo piątki to oczywiście dni muzycznych premier, a wieczorami piątkowymi gramy ich wam całą masę, macie wypakowaną plejkę nowościami. No to czas na pierwszą z nich w 30 Meloradia. Pamiętacie panią, która w 2014 roku chciała w ten sposób nauczyć nas samogłosek? To oczywiście była Kajza i jej numer Hideaway, a teraz Kajza wraca we współpracy z Bobem Sinclairem. Ma dla nas numer I Can't Wait, no i posłuchajcie, jak on brzmi. Mam nosa, słuchajcie, że to będzie numer, który będzie nam towarzyszył przez całe lato.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

Loco Loco, Gordo i Rainier, Zonneveld. To miejsce 22. Wysłuchacie 30 Meloradia, najbardziej dynamicznej listy hitów w całej Polsce. No a teraz czas na kawałek, który wrócił do nas tak naprawdę po latach, no bo pierwsza jego wersja była wydana w roku 2002. Potem powstała jego nowa wersja, a tę nową wersję podkręcił jeszcze David Guetta. No i tak oto wyszedł nam hit, który bardzo mocno wam się spodobał. Jest na miejscu 21 w tym tygodniu. Milky, David Guetta i Just The Way You Are.

0: miejsce 20 w tym tygodniu. Fisher, Hit on Stand I, to Favor. Tak, gramy w 30 Meloradia, liście waszych ulubionych numerów. No, mogliście sobie pogadać na przykład z Fisherem, który stworzył ten numer. Wiecie kiedy? No wtedy, kiedy wychodził ten numer. No bo wtedy on odpalił gorącą linię, no i na wielu nośnikach w Stanach Zjednoczonych pokazał numer telefonu, można było na niego dzwonić, no i sobie z takim Fisherem na przykład pogadać. No ale jeżeli wam się nie udało zupełnym przypadkiem, to na przykład będziecie mogli go zobaczyć na tegorocznym Tomorrowlandzie. I słuchajcie Meloradia bardzo uważnie, no bo już niedługo coś dużego związanego z Tomorrowlandem będziemy mieli specjalnie dla was. Ale wcześniej, bo już za moment, Anima i Joji, Beautiful, ten numer na 19, za chwilę go gram.
1: Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego, zajebistego Melo. Słuchaj już dziś po 22:00 tylko w Meloradio.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
1: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: Reklama.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: Ach, to niska cena.
3: Mamy to od Lewiatanie tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A
6: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
8: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
9: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz!
12: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
13: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
14: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
15: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerie.com.
16: Hot grill.
17: Parilla caliente.
18: Grilla calda.
19: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
20: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: Na kilka dni pszczyński rynek zamieni się w przepiękny malowniczy ogród. Stworzą go najlepsi szkółkarze z południowej Polski. Zapraszamy do Pszczyny na Daisy Days od 22 do 24 maja. Wyjątkowe koncerty, niesamowite pokazy świetlne, kiermasz ogrodniczy, inspirujące prelekcje, spotkania autorskie i żarciowozy. W sobotę warsztaty dla dzieci, w niedzielę majówka konna, widowiskowa parada oraz festiwal organizacji pozarządowych. Daisy Days, jedyne takie wydarzenie w Polsce. Zaprasza burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol.
1: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Po reklamie.

Radio Śląsk. 30 Meloradia. Odliczamy najlepsze hity tego tygodnia. 19.

Boy, You Turn Me. Felix i Eni, Kaskada, miejsce 18 w tym tygodniu. Słuchacie 30 Meloradia, listy waszych ulubionych numerów. Pychu z tej strony, siemano. Na teraz czas na kolejną naprawdę mocną premierę, bo najlepszy drop nowych hitów macie oczywiście w Meloradiu. No i to połączenie jest bardzo niespodziewane. Kygo i Dan Tymiński, oni poszli razem do studia, no i nagrali inny kawałek Heaven on Your Mind. No i wielu fanów traktuje ten numer jako hołd dla Aviciiego. Tego niesamowicie utalentowanego artysty nie ma już z nami niestety od kilku lat. A to właśnie Dan Tymiński był wokalem w jednym z największych hitów Aviciiego, czyli Hey Brother. No to posłuchajmy tego hołdu i nowości. Kygo i Dan Tymiński to Heaven on Your Mind. Yeah.

Słuchajcie, ja myślałem, że ja jestem młody, ale okazało się, że Christian Marci, który stworzył ten numer, po raz pierwszy za radiową konsolą stanął, jak miał 14 lat. No, myliłem się, okej? Okay? Christian Marci, Fast Car Superstars. To miejsce 16, a teraz dziewczyny, które laty będą miały wiecznie 18 i to się na pewno nie zmieni. Modelki i Włodarski, lubicie jak lata, to na 15.

Don't Wanna Go Home. Miejsce 14 w tym tygodniu w 30 ML Radio. To Meduza i Onryka Mamiln. Mam nadzieję, że ten piątek was tak poniesie, że też szybko do domu nie wrócicie. Ale zanim to, pamiętajcie o Biforze przed dobrym Melo. Ten startuje punktualnie o 20, a po 21 Sunrise On Air. Będę miał dla was wlotki na Sunrise Festival. Dużo muzy z właśnie tego festiwalu. To będzie naprawdę mocny Bifor przed waszymi piątkowymi szaleństwami.

0: Reklama.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Teatr Rosbark zaprasza na niezwykłe wydarzenie. Premierę kameralną adresowaną dla dzieci i młodzieży, realizowaną

0: Taniec, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
3: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A tylko w piątek. Kiełbasa żywiecka XXL Pico 600 gramów. Teraz 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
6: Na kilka dni pszczyński rynek zamieni się w przepiękny malowniczy ogród. Stworzą go najlepsi szkółkarze z południowej Polski. Zapraszamy do Pszczyny na Daisy Days od 22 do 24 maja. Wyjątkowe koncerty, niesamowite pokazy świetlne, kiermasz ogrodniczy, inspirujące prelekcje, spotkania autorskie i żarciowozy. W sobotę warsztaty dla dzieci, w niedzielę majówka konna, widowiskowa parada oraz festiwal organizacji pozarządowych. Daisy Days, jedyne takie wydarzenie w Polsce. Zaprasza burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol.
7: Po reklamie. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.
8: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
7: Trzydziestka Meloradia. Odliczamy wasze ulubione numery.
9: Ale się przyjemnie, fajnie i letnio zrobiło za oknami, co nie? Piękne słońce, ciepła temperatura, no i najgorętsze hiciory w tym tygodniu. To mam dla was w 30 Meloradia. Odliczyliśmy już do miejsca 14, no to teraz lecimy dalej. Na 13 numer, który wiem, że ostatnio bardzo, bardzo mocno wam się podoba. A co to?
7: 30 Meloradia. Odliczamy najlepsze hity tego tygodnia.
9: Jazzy i Spritz to Can't Deny It. Miejsce 13 w tym tygodniu, no mam nadzieję, że jednak szczęśliwe. Tu Pychu, siemano.

Thomas Gray. 30 Meloradia, najbardziej dynamicznej liście hitów w całej Polsce, na miejscu 11. Rumors już za nami, ale zanim pierwsza dziesiątka, no to czas na jeden z numerów, które czekają na wasze głosy w propozycjach. No czeka ten kawałek i czeka, żeby dostać się do 30 Melo. No miejmy nadzieję, że w przyszłym tygodniu to się uda, bo ten numer to jest naprawdę powiew lata, które przed nami. Shimza, ten gość już między innymi z Topikiem współpracował, tym razem ma dla nas numer Fire Fire, no i już tak swoją drogą a propos lata, 10 lipca zagra w Łodzi, więc można zapisać tę datę w kalendarzu i się wybrać, żeby posłuchać między innymi tego numeru. Fire Fire to propozycja do 30 Melo.

miliarda streamów. Tyle ma ten gość w sieci, to Ale Farben i Body Talk. Miejsce 10 w tym tygodniu to jest 30 Meloradia. No i teraz zaglądamy na oczko wyżej. No i miejsce 9 to kobieta, która już była na miejscu pierwszym. No ale chyba troszeczkę mniej wam się ten numer podoba, ale wciąż bardzo wysoko. Na miejscu 9 ona, ta, która potrafi i w ballady, i w muzę elektroniczną, Ellie Goulding i Lenium, ta Don't Want Your Love. Meloradio,

0: Ta siódemka to chyba nie aż taka szczęśliwa. Niedawno miejsce pierwsze, a tu bardzo proszę, na siódmym. Bibi Rexha i Faithless, ale dalej ten numer was niesamowicie grzeje i wcale mnie to nie dziwi. 24 minuty po 19 to jest 30 Meloradia, najbardziej dynamiczna lista hitów w całej Polsce, a jak piątek to oczywiście premiery. No i mam dla was kolejną taką. Loud Luxury ma dla nas coś zupełnie nowego. Colorado, tak się nazywa jego najnowszy numer, no i posłuchajcie jak on brzmi.
1: Najlepszy nowych hitów w Melo.

0: Powiedziałem, że ten numer to Loud Luxury, ale o niej nie można zapomnieć. Zoara też. Bardzo piękna. I bardzo utalentowana. Colorado to jest nowość i propozycja do 30 Meloradia. Za chwilę miejsce szóste, tu John Summit i D. Chainsmokers się pojawią.
1: Sponsorem programu był operator platformy Otomoto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
2: Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
4: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
3: Jest 7 miejsc.
4: I rower, i mój kocyk. No i buba.
5: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Teatr Rosbark zaprasza na niezwykłe wydarzenie. Premierę kameralną adresowaną dla dzieci i młodzieży, realizowaną w ramach programu Przestrzenie Sztuki Taniec. 30 maja, godzina 16. Spektakl Nebulki w wykonaniu kolektywu Hashimoto Wixa. Zapraszamy na Wyspę Marzeń w Bytomskim Parku imienia Franciszka Kachla. Szczegóły na teatrrozbark.pl. Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Przestrzenie Sztuki Taniec, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
4: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
11: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
12: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z delikartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
13: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
14: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
15: Po reklamie.

Kaiga, Kality, Griffin to Save My Love. Trochę zabrakło do pierwszej trójki, ale czwarte to też nie najgorsze miejsce, co nie? Save My Love na czwartym, ale zanim pierwsza trójka, to czas na jeszcze jedną z naszych nowości dzisiejszych, no bo piątki to dni muzycznych premier. No i ta kobieta to prawdziwa rakieta. Nazwisko ma ogromne, więc mam nadzieję, że ogromny też będzie jej nowy hicior, Becky Hill. I Hands On Me gramy już teraz premierowo. Yeah.

Another i Talk to You, miejsce drugie w tym tygodniu. To jest 30 Meloradia, a ten kawałek podobał wam się najbardziej. Wrócił po 14 latach. Tak w sumie to te 14 lat temu w Polsce nie był mega popularny, ale stał się całkiem niedawno po występie tego pana na Coachelli. Justin Bieber i Nicki Minaj to Beauty and the Beat.

Ale dobrze, że Justin ten numer na Coachelli wykonał i że możemy się nim cieszyć. Beauty and the Beat to wasz ulubiony numer tego tygodnia. Miejsce pierwsze. 30 Meloradia. Justin Bieber i Nicki Minaj. Oni za nami, a przed nami 20. A to w piątek oznacza, że lecimy z Beforem przed dobrym Melo. Będą najlepsze remiksy waszych ulubionych hitów z anteny Meloradia, a po 21 Sunrise on Air.

to promocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj już dziś po 22 tylko w Melo Radio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Mavix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną. I wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. 12-13 czerwca, Park Śląski w Chorzowie. Złap swój bilet i poczuj energię ING Silesia Beat na własnej skórze. Nie możesz tego przegapić. Sprawdź szczegóły na ING.

Na zgrach jest już prawie 20, no to co, startujemy z biforem przed dobrym Melo. Obiecałem najlepsze remiksy hitów znanych z anteny Melo Radia. No to bardzo proszę, Kungs, Teofilus London i Galaxy. Ale jak już słyszycie, nie w takiej standardowej wersji. Kasim, gość o naprawdę białych włosach, zremiksował ten numer. No mam nadzieję, że jeżeli ten remiks jest tak dobry jak farba, no to nie mamy się o co bać. A nie mamy, bo jest naprawdę świetny. To jest Bifor przed dobrym Melo. To Pychu, siemano.

Just the way you are, Milky, David Guetta. Tak, gra wam Melo Radio. To jest Before przed dobrym Melo. 15 minut po 20 na zgarach, a jak Before, to oczywiście sztosy sprzed lat. Choć tu no nie cofniemy się jakoś bardzo mocno, bo do roku 2022, wtedy viralem na całym świecie, stał się ten serial. Opowiada on o setkach spłukanych graczy, którzy przyjmują dziwne zaproszenie do udziału w grach dla dzieci. No i główna zasada: nie ufaj nikomu, nawet sobie samemu. Liczy się tylko wygrana. No wiem już, że wiecie, o co chodzi. Squid Game to właśnie ten serial i muzyczka z niego stała się mega popularnym wiralem na całym świecie swego czasu. No i Alok też chyba ten serial oglądał, bo powiedział: kiedy wkręciłem się w serial, z miejsca zainteresowała mnie też muzyka. Mroczna, nieco przerażająca, która wierca się w mózg. Chciałem dodać do istniejącego motywu coś od siebie, no i dać fanom gotowy na klubowe imprezy kawałek. No to teraz wierćmy się w mózg Aloka, no bo to on stworzył ten numer. Squid Game, let's play. To Alok w Melo Radio. Przypominamy ten numer w Biforze przed dobrym Melo.

piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: się tu. W takiej taksówce to chyba każdy chciałby być pasażerem. Kizo i Bledka, Taxi, tak wam gra Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. To jest Before przed dobrym Melo w piątkowy wieczór. 20:29 na zegarach. A już teraz czas na nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: A to będzie coś zupełnie świeżego od pana, który już w to lato pojawi się na Sunrise Festival. Przypominam, po 21:00 Sunrise on Air na antenie Melo Radia. Będzie dużo muzy prosto z Kołobrzegu, ale też szansa na to, żeby zgarnąć wlotki właśnie na Sunrise Festival. A ten pan to Urzel, on połączył się z Ultranate. Zrobili to już zresztą jakiś czas temu przy numerze Free, no i chyba współpraca się spodobała, skoro teraz wyszła nowa produkcja Moving to the Sun. Tak nazywa się ten numer i posłuchajcie, jak brzmi.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

Don't Wanna Go Home, Meduza i Henry Camomile. To jest Before przed dobrym Melo. 20 minut, tyle zostało nam do 21. No a teraz czas na jeden ze sztosów sprzed lat. No i pukamy do roku 2015. Co to były za wakacje z tym numerem? No wspominam do dziś każdy jeden wyjazd nad morze, kiedy właśnie w radiu leciał ten kawałek, więc stwierdziłem, że przypomnę wam te piękne czasy. No i jest to numer, który jest uwielbieniem dla wszystkich czarnoskórych kobiet na całym świecie. Jak mówią twórcy, wszystkie jesteście piękne. No, nieważne jaki jest kolor skóry, wy wszystkie, panie, po prostu jesteście cudowne. Ebony Eyes, Rico Bernasconi, Tulka Nakas i Sean Paul. Ten numer przypominamy już teraz, to jest Before przed dobrym Melo.

telefonie, którą włączacie, przykładacie do głośnika i ona wam pokazuje, jaka to jest piosenka, jaki to jest tytuł. To w 2018 roku to był najczęściej wyszukiwany utwór właśnie w tej aplikacji. Solo, Clean Bandit i Demi Lovato. Ten kawałek przypomniałem wam w biforze przed dobrym Melo. 2018 rok to był. A za chwilę w 2026 roku wybije godzina 21. No i lecimy dalej z biforem. So low. I Before wejdzie na wyższy poziom, bo rozpoczniemy Sunrise on Air.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty, więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: Ach, to niska cena.
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na Lotto.
10: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry.
11: Wow, zrobiłam dyszkę.
12: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
13: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Bad Regularme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną. I wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. 12-13 czerwca, Park Śląski w Chorzowie. Złap swój bilet i poczuj energię ING Silesia Beats na własnej skórze. Nie możesz tego przegapić. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
7: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
14: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się ma.

0: 21 już punktualnie na zgarach. To jest Sunrise on Air. Najlepszy before przed dobrym melo, w trakcie którego mam dla was wlotki na Sunrise Festival. Mam 3 podwójne bilety na ostatni dzień, niedzielę, 2 sierpnia. A żeby je zgarnąć, no to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia i zanudźcie nam numer, którego bardzo byście chcieli usłyszeć w Kołobrzegu w tym roku. Najlepsze zanucenia będę nagradzał wlotkami na 2 dzień sierpnia, na niedzielę, na Sunrise Festival, a w międzyczasie gram wam gościa, który pojawi się już w tym roku nad polskim morzem, właśnie w Kołobrzegu. Diablo! Gość, który w tym roku, 1 sierpnia, rozgrzeje nam Blue Stage w Kołobrzegu. Robi to już teraz w Melo. To jest Sunrise on Air.
1: To jest Sunrise on Air w Melo Radio. Melo Radio.

0: Ale ten set rozgrzewa. Tak właśnie będzie brzmiał Blue Stage na Sunrise Festival. Już w te wakacje od 31 lipca do 2 sierpnia w History of Sunrise Festival. Po 7 latach wraca tam, gdzie to wszystko się zaczęło, czyli właśnie na Blue Stage na Podczelu. A za dzisiejsze sety odpowiada gość, który zagra tam w sobotę właśnie na Blue Stage'u, czyli Diablo. To jest Sunrise on Air, najlepszy bifor przed dobrym melo w całej Polsce.
1: Sunrise on Air w Melo Radio.
0: A ja mam dla was wlotki na ostatni dzień Sunrise Festival. Na niedzielę poprosiłem, żebyście nagrali głosówki, jak nucicie numery, które chcecie usłyszeć właśnie tam w Kołobrzegu. No to proszę bardzo, Kasia, dawaj. Asie, dziewczyna postarała się. Mano, Kasia.
2: Cześć, cześć.
0: No cześć, słuchaj, co to był za numer?
2: DJ Matez Orgazm.
0: No i chcesz go, jak rozumiem, bardzo mocno usłyszeć w Kołobrzegu. No to ja nie mogę zrobić, Kasiu, inaczej. W tym momencie podwójna wlotka na ostatni dzień Sunrise Festival na niedzielę leci w twoje ręce.
2: Bardzo dziękuję, bardzo ci cieszę.
0: A wiesz już, kogo weźmiesz ze sobą?
2: Oczywiście, że wezmę koleżankę.
0: A, no to jak dwie psia psiuły się zbiorą w Kołobrzegu, to mam wrażenie, że ta impreza potrwa dłużej niż do rana, no. A już teraz wracamy do gościa, który zawładnie Blue Stage'em. Diablo i jego set już teraz w Melo Radio.
1: To jest Sunrise on Air w Melo Radio.

0: Tak właśnie będzie brzmiał Sunrise Festival już w te wakacje, a to gość, który zawładnie Blue Stage'em już 1 sierpnia. Diablo i jego set za nami. My przygotowujemy się do Sunrise Festival i robimy najlepszy bifor w Polsce, a jest do czego, no bo to festiwal ogromny. Jego pierwsza edycja w 2003 roku odbywała się w Kołobrzeskim Amfiteatrze, ale popularność tego festiwalu zmusiła organizatorów do powiększenia przestrzeni, no i przenieśli się do Kołobrzegu na Podczele, na teren byłego lotniska. Sunrise on Air. No i wiem, że wy też chcielibyście się tam pojawić. Mam jeszcze dwie podwójne wlotki na niedzielę. No i prosiłem, żebyście nucili numery, które chcecie usłyszeć właśnie w Kołobrzegu na WhatsAppie Meloradia. Robicie to bardzo dzielnie. Cały czas zachęcam, żebyście to robili. Tak też wykonała Justyna. No i posłuchajcie, co ona nam zanuciła. A no pięknie, Justyn. To siemano, Justyna, co tam?
1: Hejka, hejka.
0: No cześć, chciałabyś, jak rozumiemy, w Kołobrzegu się pojawić w tym roku na Sunrise Festival. No,
1: chciałabym bardzo.
0: To jeszcze zdradź nam wszystkim, co to jest za numer, który nam zanuciłaś, którego ty tak bardzo mocno chcesz usłyszeć.
1: Take Over Control.
0: Oczywiście, Afrojack, jak wiadomo, na Afrojack Kołobrzegu się pojawi i ty też się pojawisz, bo podwójna wlotka w tym momencie na Sunrise Festival na drugi dzień sierpnia leci w twoje ręce.
1: Yes! Dzięki!
0: Cudownie, a wiesz już, kogo zabierzesz?
1: Tak.
0: O, bardzo proszę, a zdradzisz, czy to tajemnica?
1: Zostanę tajemnicza.
0: Dobrze, niech będzie. Słuchaj, ja i tak już myślę, że będzie bardzo dużo chętnych, którzy chcieliby się z tobą wybrać, a jeżeli wy też chcecie, no to jeszcze jedna podwójna wlotka została na drugi dzień sierpnia na Sunrise Festival. Czekam na wasze głosówki na WhatsAppie Meloradia, jak nucicie numery, które chcecie w Kołobrzegu usłyszeć. A już teraz wracamy do DJ-a Diablo i jego seta. To jest Sunrise on Air w

0: Tak właśnie brzmi Sunrise On Air, a to set od gościa, który już 1 sierpnia na Sunrise Festival się pojawi, Diablo, ale w Kołobrzegu nie pojawi się sam, no bo obok niego stanie Ontune, jak zapewniają organizatorzy. On dołoży do tego seta swój unikalny styl łączący trensowe melodie z naprawdę potężną energią, więc jak słyszycie, będzie naprawdę mocno. A ja mam dla was ostatnią podwójną wlotkę na ostatni dzień Sunrise Festival.
1: Sunrise On Air.
0: Głosówek przyszła cała masa, ale ja niestety musiałem wybrać jedną. Poprosiłem, żebyście nucili numery, które chcecie usłyszeć na Sunrise Festival. No to proszę bardzo, Magda. No i coś mi się wydaje, że Magda na Sunrise Festival pojedzie skuterem. Albo dla skutera, ale też dla 2 sierpnia, trzeciego dnia Sunrise Festival, no bo właśnie na ten dzień, Magda, dostajesz wlotki od Meloradia. Podwójna wlotka leci do ciebie, a do was leci kolejna część seta od gościa, który od lat rozgrzewa sceny na Sunrise Festival. No zna Kołobrzeg jak własną kieszeń. DJ Diablo już teraz w Meloradio.
1: To jest Sunrise On Air w Meloradio.

DJ Diablo, czyli nasz polski Piotr Kunca. To właśnie on wystąpi 1 sierpnia na Blue Stage Sunrise Festival. A to scena, na której w tym roku odbędzie się The History of Sunrise Festival. DJ Christy i przyjaciele zapewnią naprawdę nieziemski poziom, więc słuchajcie uważnie Meloradia, no bo cały czas mamy dla was masę wlotek na Sunrise Festival. A już za moment startujemy z tym, przed czym robiliśmy before. Dobre Melo czeka, na sam początek set od Tiesta, potem będzie Clapton, no a potem to już w ogóle cała noc z najlepszymi setami od najlepszych z najlepszych na świecie. Szalonego piątku wam życzę, Pychu z tej strony. Siemano.

0: To wcale ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml, złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
4: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
0: Po reklamie.
5: To a universe where dance music knows no boundaries.
6: Dobre Melo. Melo Radio.
5: Legacy.
6: Melo.
5: Shaped by decades of inspiration.
6: Prawdziwe Dobre Melo. Dobre Melo.
5: Welcome to a musical journey. To a place where every track tells its own story.
6: Melo.
5: This is Prismatic by Tiësto.
6: To jest

0: 95.1 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć Muchany Zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. M to muzyka, której

0: Reklama. Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Po reklamie. Autopromocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyry ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10.

0: Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Autopromocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyryty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
0: Rano obudzi największego śpiocha.